0: Melo Radio.
1: Jestem jak worek z farsą. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność,

0: to jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To jest.

0: Epek, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi powód.

z marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

0: Radio Poznań.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielkopolska to jeden z najważniejszych regionów na archeologicznej mapie Polski. Wiele razy na naszej antenie mówiłem o odkryciach w Poznaniu, w Gnieźnie czy na Ostrowie Lednickim, a tymczasem z rzeki Warty na terenie gminy Wronki wydobyto średniowieczny miecz.
6: No przede wszystkim to świadczy o tutaj, że w tej rejony to nie była puszcza tylko, ale też, że te 1000 lat temu coś się tutaj działo. Jakieś wydarzenia się tutaj były, albo jakieś wojenne. Ryszard Pietrzak, archeolog Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Tak na pewno tego na podstawie jednego zabytku nie jesteśmy w stanie określić. Też to jest zabytek wyciągnięty z rzeki, także gdzie on tej rzeki wpadł lub gdzie on był wrzucony do tej rzeki, no, trudno teraz to określić. Warta jest dużą rzeką, mogło to być przeniesione no, z pewnej odległości. Teraz to jest, no, jest na mieczu jest silna korozja. Mam nadzieję, że badania po konserwacji przeprowadzone pozwolą ustalić przede wszystkim skąd, gdzie ten miecz został wykuty. To się da określić. Da się uszczegółowić chronologię tego znaleziska, no i wówczas już można dopiero coś domniemywać. Na tym etapie no, jest to trochę za wcześnie, żeby coś takiego mówić. Bo też trudno jest teraz mówić, czy to jest znalezisko, że komuś to wpadło do wody, czy na przykład, że to było intencjonalnie wrzucone. W tym okresie no, znane są przypadki, gdy te miecze, uzbrojenie, elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był taki zwyczaj oddawania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. No i od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary. Są znane przypadki, że też te ofiary czasami w starszych epokach były ofiarami z ludzi. Natomiast w tym okresie wczesnego średniowiecza znane są przypadki w Europie, że to były intencjonalnie wrzucane. No i od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary. Są znane przypadki, że też te ofiary czasami w starszych epokach były ofiarami z ludzi. Natomiast w tym okresie wczesnego średniowiecza znane są przypadki w Europie, że to były intencjonalnie wrzucane do wody przedmioty.

0: nic nie działo, tylko no, były albo jakieś wydarzenia wojenne, gdzieś ktoś to przeniósł tutaj. Czyli ten miecz jako taki wyznacznik tego wojownika, jakiś znaczący, dla znaczącej osoby gdzieś tam, no coś się tutaj działo. Także to nie było zupełnie takie ubocze, zupełnie peryferia tego tworzącego się, tej tworzącej się państwowości gdzieś tam w okolicach Gniezna, Lednicy, Giecza czy Grzebowa.
1: To jest miecz pochodzący z okresu, kiedy Wronek jeszcze nie było.
0: Właśnie Wronek jako miasta, to oczywiście to tak, jak najbardziej. No, Poznań jako miasto też tak naprawdę, no trudno mówić w tym okresie. Także to nie znaczy, że nie było miasta, że nic się tutaj nie działo. Te osady wczesnośredniowieczne w tym rejonie są, w tym rejonie nadwarciańskim są znane. Jest znany cały system grodzisk z okresu jeszcze takiego przedpiastowskiego. Takim tam najbliższym grodziskiem z okresu tych początków, znaczy przed państwowością jeszcze, to jest grodzisko w Pierwoszewie. Tutaj ten rejon ziemi czołtulskiej to był cały taki cykl grodzisk, jakiejś takiej małej organizacji plemiennej, która w wyniku ekspansji Mieszka czy jego ojca została tutaj jakby zniszczona, czyli jakby te struktury, które tutaj były, które mogły mu zagrażać, zostały przez niego zniszczone. O tym znalezisku przede wszystkim trzeba powiedzieć to, trzeba podkreślić to i podziękować panu, który to przyniósł, że to nie, że o, coś sobie znalazł przypadkowo, o, fajnie to będzie leżało, kurczę u niego w domu i kurzyło się na półce. To jest właśnie ta największa wartość tego odkrycia, to jest właśnie postawa tego pana, który to znalazł, właściwie to zabezpieczył, przyniósł, nie zniszczył tego, nie zostawił tego gdzieś tam w domu na półce, bo to mu się rozkruszyło bardzo szybko i nic z tego byśmy nie mieli. Także to jest to, co należałoby tutaj najbardziej podkreślić.
2: Mirosław Tucholski. Wybrałem się na wędkowanie, na wartę, tak? W tym czasie poziom warty był bardzo niski. Wszedłem po kilku rzutach, mówię, przesunę się troszeczkę dalej, na szczyt główki i w tym momencie dostrzegłem ten miecz. Moje zdziwienie było no bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą. Po obejrzeniu dokładnym tego znaleziska postanowiłem niezwłocznie przedzwonić do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Po rozmowie z przedstawicielem Ziemi Wojenieckiej doszliśmy do wniosku, że zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem filmik tego znaleziska. Dalej delikatnie podnosząc ten artefakt, żeby go nie uszkodzić, przywiozłem do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Ja wiedziałem, że to jest artefakt zardzewiały już i tak dalej, dlatego miałem świadomość, że trzeba się z tym obchodzić naprawdę delikatnie. Ten miecz podniosłem dwoma rękami. Dalej delikatnie przeniosłem go do samochodu, położyłem na płasko, na wykładzinie gumowej, podjechałem do muzeum i wówczas też bardzo delikatnie przeniosłem go tu, na salę.
1: Nie było pokusy, by to znalezisko na przykład zostawić sobie w domu?
2: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu. Nie, jestem Polakiem i takie znalezisko historyczne należy do nas, do Polaków. Po prostu udało mi się znaleźć coś takiego i jestem po prostu wewnętrznie z tego bardzo zadowolony. Sam z siebie, że to odkrycie będzie służyć następnym pokoleniom.
3: Daria Wajdeman-Waszyńska, kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej. My patrzymy na miecz, który został znaleziony w rzece Warcie na jednej z główek w pobliżu miasta Wronki, datowany przez archeologa na XI wiek. Generalnie więcej będziemy mogli na pewno powiedzieć po konserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o jego zabezpieczenie, według wytycznych z Urzędu Konserwatora Zabytków, miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, w środowisku beztlenowym, także w taki sposób tutaj jest najlepiej, na pewno nie ulegnie żadnemu zniszczeniu i tak w takim środowisku, w takiej wodzie będzie przechowywany do momentu przekazania do konserwacji. Gdy będziemy mieli już tutaj dokumentację pełną, no będziemy się starali od razu przewieźć ten obiekt, bo to na pewno na jego korzyść będzie działało. Trudno mi powiedzieć, jaki to będzie czas, ale obiecano nam, że faktycznie tutaj będzie szybka interwencja. No ze względu na wartość historyczną obiektu przede wszystkim. Ma 90 cm. No niestety cały jest pokryty korozją i pewnie takim szlamem jeszcze trochę rzecznym, aczkolwiek jest w całości. Przez archeolodzy uważają, że jednak jest to dobry stan zachowania jak na ten czas. Jednak ta konserwacja w wodzie tutaj, to środowisko beztlenowe spowodowały, że no zachował się dobrze. Na pewno w

0: części głowni, w środku głowni mniej więcej ma takie przewężenie i tutaj obawiamy się niestety, że no być może jednak po zdjęciu tych wszystkich zewnętrznych warstw, no oby nie uległ jakiemuś zniszczeniu, oby nie okazało się, że pęknie. No ale trzymamy kciuki. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy ten miecz zostanie naszą własnością, on od razu będzie przekazany do konserwacji. Tam będziemy się starali, żeby wykonane były też wszystkie możliwe badania, też analizy materiałów, które na nim mamy nadzieję, że się znajdą. I jak tylko wróci do muzeum, być może jeszcze pod koniec tego roku, od razu oczywiście bardzo chętnie udostępnimy go do oglądania. Na pewno poinformujemy wszystkich, że ten obiekt o niezwykłej wartości dla naszego miasta, myślę, że dla całej Wielkopolski, być może też dla kraju, no będzie tutaj dostępny. Oczywiście, że nie mamy takiego eksponatu. Takich eksponatów generalnie na skali całego kraju jest niewiele. Bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum. Jest to jednak obiekt, który mówi nie tylko o naszych ziemiach. Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego, kształtowania się państwa polskiego, więc jest to no, świetna rzecz, nie tylko tak jak mówię, dla Wronek, ale generalnie dla historii całego kraju. Myślę też, że jako taki materiał naukowo-badawczy dla naukowców też no, przyciągnie tak i samych naukowców i, no, i wielu turystów. Nasze muzeum jest bardzo malutkim muzeum. Pracuje tutaj zaledwie dwóch pracowników merytorycznych, więc generalnie takie muzea nie mają szansy wybicia się wśród wielkich muzeów posiadających niezwykle cenne i wartościowe obiekty. Więc tak, dla nas jest to też duża atrakcja i też możliwość na pokazanie, że małe muzea mają też duże znaczenie w skali regionu. Oczywiście najwięcej i najlepiej wiemy i możemy edukować młodzież, mówić dorosłym o tym, co się tutaj dzieje, bo tak naprawdę to tutaj są te w cudzysłowie skarby wronieckiej ziemi, czyli przede wszystkim dokumenty, zdjęcia, mnóstwo rzeczy przekazanych przez mieszkańców i o tym możemy opowiadać, ale w większej skali kraju no, jesteśmy niewidoczni. I no, niestety jest też taka polityka prowadzona, że niełatwy dostęp mamy do różnych dotacji z różnych względów, nie spełniamy wielu wymogów, więc w tym momencie jest też okazja na to, żeby moim zdaniem zwrócić uwagę na te mniejsze muzea, które naprawdę dużo pracy wykonują i często wiele większej niż niektóre inne jednostki, bo dwie osoby muszą wykonywać często pracę za wiele osób, więc tak, jest okazja, żeby spojrzeć na te niewielkie muzea, które robią dużo dobrej roboty. A być może też będzie to taki sygnał dla naszych lokalnych władz, żeby też jeszcze bardziej przychylnie spojrzeć na te wronieckie muzeum.
1: Przypomnę, cenny zabytek został wydobyty z nurtu Warty we Wronkach. Czas na Poznań i teraz będzie o ważnej inwestycji.
2: Trwają prace na ulicy Wawrzyniaka na Jeżycach. Te prace dotyczą odcinka pomiędzy ulicami Bukowską a Jackowskiego. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W ramach zadania ulica zyskuje nową jezdnię, chodniki, zieleń czy też infrastrukturę podziemną. Jeśli chodzi o postępy na placu budowy, to dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Widzimy też prace brukarskie, czyli układanie nawierzchni krawężników chodników po obu stronach ulicy. Wykonawca zajmuje się też zjazdami do posesji, czy też miejscami parkingowymi. W najbliższym czasie zajmie się też robotami w zakresie nowego oświetlenia, a wcześniej zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej wraz też z hydrantami i przyłączami. Docelowo ten odcinek jezdni ulicy Wawrzyniaka pokryje kamienna kostka. Chodniki będą swoim wyglądem nawiązywać do niedawno przebudowanej ulicy Jackowskiego, która to jest po sąsiedzku. Powstanie też połączenie rowerowe ulicy Wawrzyniaka z trasą wzdłuż ulicy Bukowskiej. Po obu stronach ulicy przewidziano pasy zieleni i możliwość postoju pojazdów równolegle do jezdni. Z kolei od strony ulicy Bukowskiej powstanie jeszcze skwer z nową zielenią. Przewidziane są też elementy małej architektury, czyli ławki czy też stojaki rowerowe.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ulica Wawrzyniaka zmienia się na odcinku między ulicami Bukowską a Jackowskiego. Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
3: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do okręt poświęcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
1: Na czym to dokładnie polega?
3: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to do pracy, czy w sprawach rekreacyjnych. Obojętnie. Chodzi nam tylko o to, żeby zachęcić poznaniaków do użytkowania roweru. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ścieżek rowerowych, tego cały czas przybywa. Możemy oczywiście wybrać się też za miasto. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy również jeździć dla miasta Poznania, nie będąc w Poznaniu. Możemy być w innym kraju, nawet jeszcze dalej. Jak najbardziej. Kolejna przeprawa między dwoma brzegami naszej Warty. Również planujemy w wielu miejscach tak zwane lotnie premie, tak samo jak rok temu. W ten sposób będziemy nagradzać tych, którzy w tych przez nas wskazanych miejscach pojawią się lub wykonają jakieś zadanie, które będzie się wiązało właśnie z rowerem czy z odwiedzeniem jakiegoś miejsca i tam czekają na wszystkich nagrody.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. Trzymamy kciuki i zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Poznania.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji, organizacji i partnerów pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce.
8: Jest to czwarta edycja warsztatów bezpieczeństwa, które realizujemy w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej, przy szpitalu. Podinspektor Michał Klikowski, zastępca komendanta Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, ale także osoby, które odwiedziły nasze warsztaty, jak udzielać pierwszej pomocy. Co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy, wiele takich urządzeń, które też pokazują, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć i korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą. Na tych naszych stanowiskach wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowy, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
9: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety powoduje destrukcję, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne, nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że niestety skutki są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, łagodne, jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, to już są inne skutki. Niektórzy są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, konsekwencje są przykre.
10: Jesteśmy z klasą szóstą, tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć, także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego, bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
1: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
11: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. A po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
12: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś. Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
13: Małgorzata Spychała, Szuszczyńska Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży, mamy skórę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza, tutaj znaleźliśmy, to sobie ją zabieramy, fajna pamiątka. Tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy poproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okastites, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków dotyczy to koralowców, muszli. Wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy oka, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski, to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów. Tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
1: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz Centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
14: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. I nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować, te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na Was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę, każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka, mnóstwo wolontariuszy, bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22, rano już byliśmy o 8 tutaj i myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi i każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego i to dla mnie jest największa wartość.
1: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, tak? Takie szlify.
14: Jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni. I to było najważniejsze.
1: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
14: to jest lampa, dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
1: I ci ludzie są tutaj teraz.
15: Stanisław Urmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
1: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
15: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich. Zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić, trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie. Na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę grono osób, że pomagając innym człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia mu jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat. W szkole podstawowej, później też angażowałem się też na studiach. Ja akurat jestem altruistą i w tym momencie jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię i tak już 16 lat.
1: Mhm. Tak już 16 lat, a tutaj są?
16: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
17: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i Łonety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

Poznaniu utrudnienie na podkacie na Naramowickiej została wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Filczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do Jasnej Roli odbywa się obecnie odcinkiem Naramowickiej od strony Łużyckiej. Wprowadzono objazdy Łużycką i Aleją Praw Kobiet.

Dzisiaj od rana mamy dla was coś, co lubicie najbardziej, czyli piątek. Tak super się ten dzień zaczyna i mamy też merch. Już za chwilę kubek Meloradia do zgarnięcia. No to podkręcamy tempo. Waldek Darłak, hej, dzień dobry. W pół do siódmej.

I jak miło się od razu zrobiło, nie? Milky, David Guetta, Just the way you are. To tak dla was właśnie od rana w Melo. Podkręcamy tempo i podkręcamy ten piątek. I mam dla was kubek Meloradia, żeby było jeszcze fajnie od samego rana. A to znaczy, że powinniście już dzwonić do nas pod 321-321-777. To jest numer prosto do nas, do Meloradia. Dzwońcie, korzystajcie, jak tam forma wasza, jakie plany na weekend. Co tam się u was dzisiaj w piątek szykuje, co? Albo co tam się odstawia, albo co ogarniacie dzisiaj od samego rana. No dajcie znaka i trzy szoty też mam dla was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Meloradia teraz i zgarniajcie kubek Melo za 27.

0: Super, są te dźwięki w tym numerze Magnetic Pulse. Od rana tak podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie, ja mam propozycję. Wy dzisiaj bądźcie jak Magda. Zróbcie coś pierwszy raz w życiu. Cześć Magda.
1: No cześć, cześć, witamy.
0: Siemanka, a to pierwszy raz to telefon do Melo, tak z samego rana, no nie?
1: No nie, tak wyszło, dzięki synowi, bo mnie namówił.
0: No i dobrze, trzeba się dać namówić na fajne rzeczy. Magda, co ty planujesz dzisiaj? Jak twój piątek będzie wyglądał?
1: No na razie standardowo praca, a po pracy wieczorem koncert, super.
0: No i myślę o tym, co będzie wieczorem, jak od imprezy zaczynasz, to ten weekend zapowiada się energetycznie. To ja też zapowiadam, że teraz...
1: Tak, tak.
0: No i dla ciebie mam uwaga. Trzy szoty w Melo. No to lećmy. Magda, telefon podgłośniony czy wyciszony?
1: Podgłośniony.
0: Chwilę musiała pomyśleć. Dobra, uwaga. Wolisz spanie pod kołdrą czy pod kocem?
1: Kołdra.
0: A na paznokciach to hybryda czy żele?
1: Żele.
0: Jednak, dobrze. Wybór jest konkretny po chwili zastanowienia, a ja bez zastanowienia już teraz ci mówię, że pakujemy dla ciebie kubek Meloradia i taki merch już teraz wysyłamy. No mega piątku ci życzę, bo fajnie się zaczął. Cześć Magda, bye, hej, hej.
1: Dzięki wielkie, dzięki, hej, hej. Trzy szoty w Melo.

0: Riton Nightcrawlers, i to się nazywa znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. Jesteście razem z Melo w piątek rano. No i on to wiadomo, że jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Jak mówię on, to myślę, że ty.
1: Czy ja wiem, czy w odpowiednim wolałbym być w Meksyku, o którym będę mówić?
0: To już za chwilę w newsach, a teraz za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: Zokaria, czyli And the Dust w Melo. Dobrze działają takie numery od samego rana, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy dobrze zadziała dzisiaj pogoda? O tym też za chwilę.
2: Reklama.
3: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
16: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
17: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
19: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
18: Już od 400 zł studiuj.
19: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
18: Ekonomię i logistykę.
19: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
18: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
19: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
18: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
19: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: Termometry w Poznaniu wskazują 9 stopni. Będzie jeszcze znacznie cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. Poranek w Poznaniu mamy bardzo słoneczny. Taka pogodna aura utrzyma się do wieczora. Wtedy niebo się zachmurzy, możliwe są też opady. Deszczu spodziewajcie się także w nocy. Sobota też ma być bardzo deszczowa. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia.
22: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Na zegarach już prawie siódma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
5: A zaczynamy od meczu otwarcia mundialu, który zwyciężył Meksyk. Współgospodarze turnieju pokonali na stadionie Azteca reprezentację RPA 2-0. Dziś zagra drugi ze współgospodarzy mundialu. Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki amerykańskiego prezydenta wobec Teheranu. Wcześniej ostrzegał przed kolejnym nocnym atakiem. A w Polsce BUP drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki trzeba zapłacić nawet 25 zł. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
23: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
24: Jakie są ceny?
23: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
5: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej, ale najwcześniej za 2 tygodnie.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Było bardzo blisko, ale się udało nie trafić. Piątek, ale nie 13, tylko 12 dzień czerwca. Dzisiaj mamy dla was i dużo energetycznej muzy od rana. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Dzień dobry, hej!

Florida i I Cry w Meloradio. Już 13 minut po godzinie 7. Ja wiem, że wy wiecie, ale ja to powiem jeszcze raz. Piątek mamy dzisiaj. No i mamy jeszcze dwa słowa, od których od razu zrobi się wam goręcej. Sunrise Festival. Kołobrzeg w samym środku wakacji będzie miejscem, gdzie pojawią się najlepsi DJ-e. No i wy też tam możecie być razem z Meloradiem, bawić się tak, że zapamiętacie to na długo. A jak brakuje wam biletu, to luz, nie martwcie się, mamy zapro dla was. Bilety będą do zdobycia w Meloradiu już dzisiaj. I już dzisiaj na naszej antenie od 21:00 Sunrise on Air w Meloradiu. Najlepsza klubowa muza, która wkręci was w ten wyjątkowy klimat. A teraz jedna z gwiazd Sunrise Festival. James Hype.

0: Możesz, możesz. Wszystko możecie, jak się okazuje. To była Natalia Nykiel w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, trafiłem na niezły ranking. Wychodzi z niego, że jesteśmy w kilku tematach mocno powyżej średniej. No, okazuje się na przykład, że w Polsce najszybciej z całej Europy, wyobraź sobie, rośnie liczba dolarowych miliarderów. Znasz jakiegoś?
1: No. Nie, chyba że ty się nie przyznajesz.
0: Jesteśmy na tej liście zaraz za Arabią Saudyjską, czujecie to? I ma być jeszcze lepiej, bo liczba tych bogaczy ma się w ciągu kilku najbliższych lat aż podwoić. Robi się luksusowo, nie ma to jak być zarobasem. No i jest też mowa o tym, że Polacy w tamtym roku przepracowywali średnio 38 godzin tygodniowo. Jesteśmy wśród najbardziej zapracowanych narodów w Europie. No, z czegoś ta kasa musi wynikać, nie?
1: No, to jest tak, że szef mówi, że jak będziesz znowu tak dobrze pracował, to kupię sobie nowe auto albo zainwestuję w dolary, nie?

0: How does it feel? I Dub Dogs w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. No idealnie się ten piątek dzisiaj wam układa od samego rana. Dajecie świetnie radę i spokojnie na pewno ze wszystkim zdążycie, z czym powinniście do ósmej. Jeszcze trochę czasu macie. Trochę ponad pół godziny. Calvin Harris w Melo za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą W. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm. Mam ciebie tylko.
5: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
6: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie!
4: 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
5: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
11: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
12: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
11: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.

0: Tak jak David Guetta, Remember w Meloradio. Słuchajcie, wiecie jak to jest, nie? Wchodzicie na jakąś stronę internetową, zaczynacie robić zakupy, a potem dorzucacie do koszyka, dorzucacie jeszcze i czujecie, że to takie fajne jest i w ogóle. I słuchajcie, w Korei Południowej to bardzo dużo osób ma z tym problem, bo wydaje za dużo kasy w sklepach internetowych i to już prawdziwy zakupoholizm. Ci ludzie tłumaczą, że muszą tak robić po prostu, no bo czują, że zakupy to są dla nich mega emocje i tu już nie chodzi nawet o to, że znajdą jakąś fajną rzecz, tylko oni kupią coś, to przyjdzie i w zasadzie to już ich to nie interesuje, bo zamawiają coś następnego i następnego i tak to się nakręca. No i takie kupowanie powoduje u nich wyrzut dopaminy. I teraz słuchajcie, żeby im pomóc, wymyślono nową usługę. Jak tak to czytam, to trochę nie rozumiem, ale słuchajcie, są strony, na których możecie wrzucać do koszyka różne rzeczy, niby je zamówić, robić godzinami zakupy, a później śledzić trasę dostawy, ale tak naprawdę to nie dostajecie żadnych paczek, nic do was nie dociera, no i jedyny plus tego wszystkiego to, że nie wydajecie żadnych pieniędzy.
1: Niemożliwe.
0: Kogoś to cieszy.

0: Adam Eliza i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Meloradiu. I na meloradio.pl też możecie głosować na wasze ulubione numery do naszej listy, która dzisiaj. A za chwilę newsy.
1: A w nich Lajkoniku Lajlaj. Wczoraj biegał po Krakowie Lajkonik.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Ilinium i Eli Golding, jak słychać, jest na to czekać. No dobra, i pogoda też tam coś delikatnie mówi, że się poprawi. Za chwilę szczegóły, za 8:00.
2: Reklama.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chipsy Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Okej, raport wysłany.
22: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
23: Słucham?
22: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
23: O kim ty mówisz?
22: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
23: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
22: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
24: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
25: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
26: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
27: Spodziewajcie się sporych utrudnień w okolicy bułgarskiej. To z powodu koncertu Dawida Podsiadły na stadionie Lecha. Jutro po południu organizacja ruchu w tym rejonie zostanie czasowo zmieniona. Utrudnień spodziewajcie się od 14. Najszybciej na stadion dojedziecie tramwajem.
28: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
27: W Poznaniu mamy obecnie dużo słońca, na niebie mogą pojawić się chmury, ale w ciągu dnia nie powinno padać. Deszczu spodziewajcie się dopiero wieczorem, a także w nocy. Kropić może też w sobotę. Termometry obecnie wskazują 16 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
28: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Już prawie 8 rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Policja i prokuratura pracują w Lutoryżu pod Rzeszowem. Wczoraj operator koparki natknął się tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie to ciała co najmniej 13 płodów. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. To w meczu grupy A piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie rozegrane zostało w Guadalajarze. Do późnego wieczora trwały wczoraj harce krakowskiego Lajkonika. Jak co roku, przebrany za brota tego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co ma przynosić szczęście przez cały rok.
29: Lajkonik!
30: Jakie to będą harce w tym roku?
31: Szybkie!
29: Super! Każdy powinien się znaleźć na takim czymś.
32: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie.
1: Pochód Lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku.
33: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Piątek mamy, czujecie to? To dopiero się zapowiadają harce, a przecież u nas weekend zaczniecie wcześniej. Bądźcie z Melo, podkręcamy tempo, jest już 8. Melo Radio.

0: Stabi Romeo, Felix Jan w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 8. No i czekamy na was. I to na dwie osoby już teraz. Bo jest szansa zgarnąć super Melo merch, więc szybko dzwońcie do nas.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia.
0: A jak Marcin coś mówi, to trzeba to wykonać. 321-321-777 to teraz najlepszy moment, żebyście zadzwonili, wzięli udział w naszej zabawie, gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby do zgarnięcia. Melotorba, iskiety Meloradia i merch też mamy. Czekamy na was, to teraz.
1: Trzeba wykonać, mówisz, zrób mi herbatę.

0: Klasyczek wzięty na warsztat, Torres Dzeko i numer, który podgrzewa mocno dzisiaj piątek od samego rana. 17 minut po 8 już mamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: I mamy dwóch zawodników, którzy chcą to dzisiaj udowodnić. Jest Grzesiek. Cześć Grzesiek.
2: Hello, witam.
0: Hello, cześć, witamy. Grzesiek to jest ten gość, który wam paczki rozwozi i też dużo pracy ma na weekend. Trzymamy kciuki. Dasz radę, Grzesiek. I jest Rafał. Siema, Rafał.
3: Damy.
4: Cześć, siemanko,
0: hej. A Rafał też w pracy jeszcze, ale w weekend to planuje za miasto wyskoczyć. No to fajne plany macie. Ja mam w planach zabawę gotowi na wszystko i chciałbym rozdać wam fajny merch. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi i melotorbę za jedną. Najważniejsze, zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi.
2: Dzień dobry.
0: Halo, z kim wy rozmawiacie? Tu jestem, halo, skupienie.
5: No.
0: Jesteście?
4: Jesteśmy.
0: Muszę was tutaj do pionu, no, zmobilizować. No. Dobra, uwaga, to startujemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pamiętajcie, że zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Pytanie pierwsze. Ile procent ludzi na świecie mieszka w Azji? Około 30 czy około 60?
4: Rafał? 60.
0: Bardzo dobrze, Rafał. Powiedział to takim głosem, jakby wszystkich policzył i wiedział, i był pewien.
5: Bo pewnie policzył.
0: Pewnie policzył, jak to Rafał. Dobra. No, spoko luz, tak trzeba żyć. Uwaga, pytanie numer 2. Gdzie Daria dzisiaj jedzie? Nad morze czy na Juvenalia pod Beskidzia?
4: Rafał.
0: No.
4: Na Podbeskidzie na 100%.
0: Na 200 nawet! Brawo! Rafał, ale rozjechałeś temat dzisiaj. Brawko dla ciebie od Darii. Też elegancja, normalnie. Dwie dobre odpowiedzi, skiety Meloradia już pakujemy. I wysyłamy. Grzesiek, spokojnie, no jak ty na co dzień paczki rozwozisz, to my też mamy jakąś paczkę tutaj dla ciebie. Fajny merch ci również pakujemy i już wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.
0: A was sprawdzamy zawsze rano, tylko w Meloradio. Codziennie po 8 rano, od poniedziałku do piątku kolejna szansa po weekendzie, no to nastawcie się odpowiednio.

0: Elana, Talk to You w Melo. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Sunrise on Air już dzisiaj po 21:00 na antenie Melo Radia. Najlepsza klubowa muzyka, jaką dobrze znacie ze Stan Sunrise Festival. I dziś znów okazja, żeby zdobyć bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już w samym środku wakacji, nie może was tam zabraknąć. Słuchajcie, Melo, bilety na naszej antenie dla was już dziś.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
19: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
20: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
21: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Wszystko, czego dziś chcę,
24: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
25: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
26: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
0: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.

0: Polsa. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Blaise Kisses w Melo Radio. Podkręcamy tempo w piątek rano. Pewien Anglik, słuchajcie, odebrał niedawno przesyłkę. Dostał egzemplarz magazynu dla rodziców, no, który zamówił, to prawda, okej, ale jakiś czas temu, dlatego się facet zdziwił mocno, bo jego dzieci już zdążyły dorosnąć. Ogólnie to zamówił sobie tę przesyłkę 19 lat temu, nie?
1: To będzie miał dla dzieci, jak będą wychowywały wnuki.
0: Słuchajcie, ale gdzie to było? Gdzie to się zapodziało? 19 lat, no. Ale no trzeba przyznać, dotarło. Dotarło, komuś na pewno się przyda. 19 lat, po tylu przesyłka dotarła do niego.
1: Gdyby to było w USA, to bym się nie zdziwił, ale że to w Wielkiej Brytanii...
0: A wy narzekacie, że na weekend długo czekaliście? Piątek dzisiaj, a weekend zaczniemy wcześniej, bo w Melo jeszcze razem z wami przed 10. Teraz jesteśmy 17 minut przed 9.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liska, chcę więcej w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w piątek rano. I mamy też Marcina, a Marcin ma newsy, a ja mam wyzwanie dla ciebie, taki challenge szybki. Chcesz? Bo my chcemy więcej, słuchaj, od ciebie. Tego, co ci najlepiej wychodzi, dlatego w tych newsach chcemy usłyszeć takie trzy słowa. Uważaj. Pszczyna, szczebrzeszczyn i chrząszcz.
1: Okej, nie ma problemu. Mam taki news.
0: Czyli załatwiłem wam to. To już za chwilę, za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada, Boy You Turn Me w Melo. Tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
2: Reklama.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Jedź na turnoru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Mam ciebie tylko w głowie.
9: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
10: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
13: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
22: Po reklamie. Trafik.
23: Jeszcze do 19 czerwca mają potrwać utrudnienia na Dąbrowskiego w Poznaniu. Prace są prowadzone od Żeromskiego do pętli Ogrody. W rejonie Botanicznej zamknięte zostały oba pasy ruchu jezdni południowej. Ruch pojazdów w stronę centrum odbywa się na krótkim odcinku bus pasa jezdni północnej.
24: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
23: Termometry w Poznaniu już wskazują 18 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Jest słonecznie, na niebie mogą pojawić się jeszcze chmury, ale w ciągu dnia nie powinno padać. Synoptycy zapowiadają deszcz dopiero na wieczór. Deszczowo ma być też w sobotę. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany. Słońce zajdzie o 21.14.
24: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Patostreamy będą karane więzieniem. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania takich treści. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie, mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
25: Patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo, które może prowadzić do wielkich dramatów.
1: Ustawa trafi teraz do Senatu. F-35 nad Polską. Przed południem co najmniej 3 myśliwce uroczyście przelecą już w biało-czerwonych barwach nad naszym krajem. To w ramach uroczystego powitania z Polską. Mają pojawić się nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Tymczasem chrząszcz ze Szczebrzeszyna na Lubelszczyźnie trafi do Pszczyny na Śląsku. Dębowy pomnik ma być symbolem przyjaźni między miastami z wiersza Jana Brzechwy. Odsłonięcie figury jutro o 13.
0: Ależ pięknie się wgryzłeś w ten temat. To ja mogę wam powiedzieć, że my jeszcze bardziej podkręcamy tempo, bo piątek mamy, weekendu początek już niedługo. Gdy inni gadają, my już gramy. Siema, hej, jest dziewiąta.

0: Dzięki, że jesteście tu. Piątek mamy, no dzięki za piątek, dzięki za taki numer. To Lanbury Trips w Melo. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Jeszcze w tej godzinie razem z wami zaczniemy weekend. To będzie to, na co czekaliście tak długo. Dzisiaj piątek, 12 czerwca. Się nam udało. No. 13 jutro wypada, nie? A dzisiaj wypada dzień stylistki paznokci, także wiecie, dzisiaj jakiś dobry styl, żeby nie powiedzieć stylowa, w różnych opcjach wskazane, jak najbardziej.
1: No chyba by mi się przydała, no.
0: Działaj.

0: All We Got. Ray Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dziś piątek, mamy 16 minut po 9. Cały czas zbieramy ekipę na Tomorrowland. Zgłosiliście się już, czy jeszcze nie? Czasu coraz mniej. Wykorzystajcie taką szansę, która przecież nie zdarza się często. Iza i Łukasz już wiedzą, że będą tam z nami.
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland.
0: I o to chodzi, słuchajcie, żeby zapewnić sobie miejsce w autokarze, którym zabierzemy was, bo przecież transport zapewniamy również. Do tego Tomorrow paki fantastyczne, które będziecie mogli zgarnąć. Czekamy na was na meloradio.pl. Wchodźcie, napiszcie koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i dołączcie oczywiście odjechane, fajne, oryginalne filmy i fotki. Czekamy na was. A jak przygotować się do Tomorrowland, to Iza wie bardzo dobrze.
2: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: Łukasz, a na co czekacie najbardziej?
3: Artystów, oprawę całą, ceny, no i dobrą muzykę.
0: To my czekamy na was na meloradio.pl. Szansa na to, żeby dołączyć i wybrać się z nami i przeżyć coś wyjątkowego w magicznym świecie Tomorrowland.

0: Anima i Beautiful w Meloradio. Tak podkręcamy tempo już 26 minut po 9. Słuchajcie, jest kilka złych nawyków, przez które ludzie tracą pieniądze i to naukowo udowodnione. To między innymi unikanie wyzwań. Okazuje się, że warto je podejmować, bo jak unikacie wyzwań, to zabieracie sobie szansę na zdobycie pieniędzy. Innym nawykiem jest tłumaczenie samemu sobie, że skoro nie macie kasy, to tak już musi zostać. A ja mam propozycję, żeby wyrobić sobie zupełnie inny nawyk. Słuchajcie, Melo, bo to tutaj możecie zdobyć szybką kasę, a dzisiaj do wzięcia dla Was czeka aż 500. Czekamy na Was. To na co pójdzie? Jaki macie pomysł? Na co przyda się Wam szybka kasa od Meloradia? Aż 500 do zgarnięcia. Zgłaszajcie swoje pomysły na meloradio.pl. Kasa wpadnie Wam od razu.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kavalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kavalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kavalia.pl.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Mam ciebie tylko w głowie.
10: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
11: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Na tani weekend wybieram Aldi.
14: Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: O reklamie.

Capri Ponte Tando. Melo Radio, podkręcamy tempo i mamy dla was zapro na coś wyjątkowego, co kojarzy się wam z super muzą, mega ludźmi, najlepszymi przeżyciami, wyjątkowymi DJ-ami. To oczywiście Sunrise Festival. Spotykamy się w Kołobrzegu w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia i razem bawimy przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Będą Rehab, James High, Paul Van Dyke, Cosmic Gate, Axwell i wielu innych, bo line-up naprawdę długi i bogaty. Chcecie tam być? To słuchajcie Melo, bo bilety już dziś znów pojawią się dla was. I dzisiaj też po 21 Sunrise on Air na naszej antenie w Melo Radio. Okazja, żeby poczuć ten wyjątkowy klimat przy setach znanych wam właśnie z Sunrise Festival. Bądźcie blisko Melo za 20:10.

0: Better Times, Robin Schulz w Meloradio. No i teraz taki najlepszy czas przed wami, który wam otwieramy właśnie teraz w Melo.
1: Wow, brawa dla tego weekendu.
0: Brawo wy, słuchajcie, w końcu tak jak wy daliście radę, to nikt nie dał rady, no, w tym tygodniu. Także weekend zdecydowanie zasłużony dla was wjeżdża teraz najszybciej i najwcześniej, jak zawsze, razem z Melo. To co? Skuter!

0: No i wiadomo, jest już weekend razem z Melo, rozpoczęty i otwarty. Skuter zagra też na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a teraz to już nieźle wam zagra Adi. Siema.
1: Siema, sorry, po szefowi odpisywałem. Jest piątek i zaraz jest weekend i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
2: No i super, co prawda krótszy niż ostatnio weekend, ale spoko.
1: Jest dziesiątej, zagramy. No, Huntrix i Golden, czyli zrobi się K-popowo.
0: No po co ty odpisujesz szefowi? Przecież możesz mu powiedzieć.
1: No nie mogę,
0: Możesz.
1: Pisze do mnie, zobacz, no.
0: No to powiedz mu teraz, no.
1: No? Nie, nie, bo się obrazi, a wiesz, no.
2: Ale na pewno słucha.
1: Ja mam kredyt!
3: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate. Kaufland.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
14: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
15: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
19: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Trafik.
20: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.
19: Pogoda.
20: już 19 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze trochę cieplej. Maksymalnie temperatura może wzrosnąć do 21 stopni. Na razie jest bardzo słonecznie. Na niebie mogą pojawić się dzisiaj chmury, ale nie powinno padać aż do wieczora. Deszczu spodziewajcie się także w nocy i jutro w ciągu dnia. Słońce zajdzie o 21.14.

0: są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu działa już Onkobaza. To pierwsze kompleksowe centrum wsparcia dla chorych onkologicznie oraz ich bliskich. Mogą tam liczyć na konsultacje ze specjalistami, a także terapię uzależnień, warsztaty edukacyjne oraz wsparcie w sprawach prawnych, socjalnych i zawodowych. Onkobaza znajduje się przy 27 grudnia. A teraz przenosimy się do Wronek. Jeden z mieszkańców znalazł wywarcie miecz z XI wieku.
2: Moje zdziwienie było bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą.
1: Pan Mirosław przekazał miecz do Muzeum Ziemi Wronieckiej. I wracamy do Poznania. Nad Rusałką rusza turniej Lotto Plaża Wolności. Przez 3 dni teren przy jeziorze będzie areną rywalizacji najlepszych polskich siatkarek i siatkarzy plażowych. Kolejne informacje za godzinę. Zaprosimy w nich na festiwal Letni Święty Marcin.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest kolejne weto prezydenta pod ustawą o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązać problem.
5: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden.
4: Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione. Teraz zerkamy na maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje dziś 5,98 za litr, a diesel 6,37. Na koniec jeszcze Liga Hiszpańska. José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Klub ogłosił to oficjalnie. 63-letni szkoleniowiec prowadził już Królewskich w latach 2010-13.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Na zegarach 10:00. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy piątek. Niektórzy już mają weekend, czego na pewno wszyscy zazdrościmy, ale jedno jest pewne. Razem będziemy podkręcać tempo. Hendrix i Golden. Zapraszam do 14:00.

I Benny Hollow w Meloradio. 13 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo. No a wy dobrze, że jesteście, bo ja znowu wracam z moim jakimś absurdalnym pytaniem i pomyślałem sobie, że dzisiaj, no skoro mamy piątek, jesteśmy przed weekendem, to powinniśmy wjechać z grubej rury. No i chciałem was zapytać, co można powiedzieć w piątek i na randce, tak żeby ze sobą pasowało. Najbardziej absurdalne pomysły jak zawsze zostaną nagrodzone merchem Meloradia i czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Działajcie, a ja gram Ian Curry i Red Light. Hey.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. No i Melo Radio, dobrze trafiliście. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Sprawdzam to na WhatsAppie Melo Radia. Maciej?
1: Siema, siema. Do weekendu i do randki to najbardziej pasuje, ale długi.
0: No oczywiście, że chodziło o weekend, wiadomo. Patryk?
2: Przychodzi mi tylko jedna rzecz do głowy. Boże, jak ja długo na ciebie czekałem. Pozdrawiam całe radio.
0: Ale to romantyczne. Pozdro, stary. Grzechu?
3: Kochany, a ty już skończyłeś robotę?
0: No czasami i tak się zdarza. Nie, ja do 14 siedzę i czekam też na wasze propozycje. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na najbardziej absurdalne propozycje.
4: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Dokąd na wakacje?
14: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
13: Czyli Zdrojowa Hotels.
14: Zdrojowa Hotels?
13: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
14: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
13: Tylko na zdrojowahotels.pl.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4.

0: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 minut do 11. Piątek, przypominam, piątek, jeżeli szukacie powodów do uśmiechu, no to piątek wydaje mi się, że jest idealnym powodem do tego, by po prostu zaczerpnąć trochę radochy. No, ale też kolejny może być fakt, że śmigacie z Meloradiem na Tomorrowland. Jeżeli chcecie się spotkać z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencysem, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie śmigać na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie. A do tego dorzućcie może jakieś wideo, jak się bawicie. Byłoby super. No Łukasz już wie, że jedzie. No i jestem ciekawy, na co najbardziej czeka.
1: Artystów, nie? Przede wszystkim oprawę całą, ceny, no i dobrą muzykę.
0: No to będzie zdecydowanie tak. Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl, a myślę, że ten numer też usłyszymy w Belgii. Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: Fisher, Townsend i Favor of Meloradio, 10 minut do godziny 11. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Artur ma pewien pomysł.
1: Długo trzeba z tobą chodzić? Pozdrawiam.
0: Pozdrow się, bady stary. Dobra. A jakie wy macie pomysły, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl. Za najfajniejsze odpowiedzi coś z Melomerczu. A razem ze mną redaktor Sikora, który ma dla nas newsy.
2: Tak, a w nich będzie o spełnianiu marzeń. To bardzo fajna sprawa.
0: Super.
3: A już o 11:00 zagramy.
0: Kai Gil Khalid Griffin i Save My Love w Meloradio. Coś mi się wydaje, że na tegorocznym Tomorrowland też to usłyszymy. A na pewno o 11:00 w Meloradio.
3: Reklama.
4: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch, a litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy. Olala, 3,99 kupując dwa.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.

0: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
5: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
4: Cudownie!
5: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
9: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
15: W Poznaniu mamy sporo słońca, na niebie mogą pojawić się chmury, ale aż do wieczora nie powinno padać. Deszczowo będzie w nocy, a także w sobotę, w ciągu dnia. Aktualnie termometry wskazują 19 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.

0: są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji i organizacji pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce. Wydarzenie odbyło się wczoraj przy Szpitalu Miejskim imienia Józefa Strusia.
2: Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR.
1: Mówił podinspektor Michał Królnikowski. Była to czwarta edycja warsztatów. A dzisiaj warto odwiedzić poznańskie gratowiska. Zaplanowano tam akcję Kwiaty za odpady. Przywiezione śmieci można wymienić na pelargonie. Wydarzenie odbywa się z okazji Światowego Dnia Środowiska. Liczba kwiatów jest ograniczona. Jutro z kolei odbędzie się festiwal Letni Święty Marcin. Popularna ulica zamieni się w tętniący życiem deptak pełen muzyki, smaków i sąsiedzkich spotkań. W programie są targi rzemieślnicze, koncerty poznańskich artystów, animacje, a także gra miejska. Słyszymy się za godzinę, opowiemy wtedy o Centrum Onkobaza.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Mogą pojawić się w 6 województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Sokoły wędrowne wróciły do lubuskich lasów. Gatunek prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Powodowało to to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj.
4: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Na koniec o tym, że Meloradio wspiera fundację Mam Marzenie. Na aukcji Wielkich Serc możecie wylicytować m.in. trening na siłowni z Adrianem Nowakiem i Mikołajem Kujawińskim oraz hot pilates z Igą Dudziuk. Cel to pomoc dla dzieci, które zmagają się z różnymi chorobami, a szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
3: XD, byłem w newsach Meloradia.
4: Zawsze jest.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Bez kitu, ale wbijajcie na meloradio.pl, to sobie na siłkę skoczymy, będzie fajniusio, obiecuję. No, a my mamy 11 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, a za chwilę będziemy sprawdzać ważną rzecz. Meloradio! No bo co można powiedzieć w poniedziałek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo i sprawdzam cały czas, jakie macie pomysły na odpowiedź na to pytanie. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Marlena?
1: Nareszcie czekałam na ten moment cały tydzień.
0: No ale bez kitu, taką reakcję usłyszeć to naprawdę spoko, superancko. I na piątek, i na randkę, totalny sztos. A wy co byście powiedzieli? Nagrajcie głosówkę, dajcie o niej znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i mówię, im bardziej absurdalne, tym lepiej.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: feeling. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio, 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Ed Sheeran, facet, którego chyba nie da się nie lubić, jest gościem, który ma nawet wytatuowany ketchup na swoim ciele, co tylko wyznacza, że tak powiem, trendy i pokazuje, jak bardzo gość jest odważny i tym samym, jakim jest smakoszem. A był niedawno nawet w Polsce i podobało mu się, to po pierwsze, a po drugie posmakowały mu kluski śląskie. A w tej godzinie Bryska i Obca.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
2: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
11: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
12: Pati, 200 wylecą do ciebie.
11: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: Bryska i Obca. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, sprawa bardzo pilna, no bo zabieramy was na najważniejszą muzyczną imprezę na świecie. Mowa tutaj o Tomorrowland. Jeżeli chcecie tam być, tak jak między innymi Iza. Właśnie Iza, jak się przygotować do Tomorrowland?
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: O, zdecydowanie. Jeżeli chcecie pojawić się w Belgii na Tomorrowland, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie i piszecie, z kim i dlaczego chcecie się pojawić, do tego wrzućcie jakąś fajną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie. No i co, trochę poczekajcie, a my się odezwiemy. I dojazd macie gratis. A to zupełna nowość. Moziman i Sun. Gramy to już teraz w Meloradiu premierowo. Mam nadzieję, że wam siądzie, bo moim zdaniem to jest poezja.

0: Szaust i Call My Name w Melo Radio, 10 minut do 12. Co można powiedzieć w piątek i na randce, Karolina?
1: Oby szybko minęło.
0: Ej, no ale jeżeli randka albo weekend jest okej, to co wtedy?
1: Kurczę, myślałam, że będzie dużo gorzej.
0: No widzisz? Czyli da się jednak.
2: Dobre, dobre.
0: Panie redaktorze, redaktor Sikora ze mną. Przez przypadek zobaczyłem, że w twojej szufladzie jest jakiś biały proszek. Zechciałbyś się wytłumaczyć przede mną i państwem?
2: Tak, wysypałem niechcący erytrytol.
0: Dla wytłumaczenia, erytrytol to słodzik.
2: Tak, taki biały, prawie jak cukier i jak inne rzeczy.
0: Czekam, aż HR-y przyjdą i to zobaczą. A już o 12 zagramy John Sammy, The Chainsmokers i All The Time w Melo. Z tą nutką wskakujemy punktualnie o 12, a co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl. Do dzieła!
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
15: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów, 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Vortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
16: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
1: W Poznaniu jest słonecznie i ciepło, termometry wskazują już 20 stopni, po południu temperatura jeszcze trochę wzrośnie. Na niebie mogą pojawić się chmury, padać jednak ma zacząć dopiero wieczorem. W sobotę z kolei kropić będzie też w ciągu dnia. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Słońce zajdzie o 21.14.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Onkobaza to pierwsze kompleksowe centrum wsparcia dla chorych onkologicznie w Poznaniu. Wczoraj zostało oficjalnie otwarte. Znajduje się przy 27 grudnia. Chorzy mogą tam liczyć na konsultacje ze specjalistami, a także wsparcie w sprawach prawnych, socjalnych i zawodowych. W Poznaniu w pełni otwarte jest też już Elżbietańskie Centrum Pomocy Ubogim. W nowo wyremontowanej części budynku znajduje się punkt medyczny, świetlica, siłownia oraz przestrzeń do profilaktyki zdrowotnej. Centrum działa przy Łąkowej 4. Na koniec ważne wiadomości z Wronek. Jeden z mieszkańców znalazł w warcie miecz z XI wieku. Jego pochodzenie będziemy mogli wstępnie określić podczas pierwszych badań po konserwacji, mówi archeolog Ryszard Pietrzak.
2: Pozwolą ustalić przede wszystkim, gdzie ten miecz został wykuty. No i wówczas już można dopiero coś domniemywać.
1: Miecz może trafić na ekspozycję Wronieckiego Muzeum pod koniec tego roku.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Wciąż nie wiadomo, kto zapłaci za sprowadzenie z Niemiec surowicy, która uratowała życie 16-latka z Nowego Targu. Chłopca w ubiegłym tygodniu ukąsiła żmija lewantyńska. Po surowicę poleciało do Monachium lotnicze pogotowie ratunkowe. Rachunek za transport dla krakowskiego szpitala wynosi ponad 90 tysięcy, mówi rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka.
5: Zlecającym ten transport był szpital. Dostał on wycenę na realizację transportu.
4: Szpital poinformował o kosztach transportu NFZ, ale fundusz zamierza zapłacić tylko za leczenie dziecka. W Polsce mamy nową mniejszość narodową. Zostali nią Grecy. To już 10. mniejszość narodowa w naszym kraju. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Na koniec 100-letni instruktor tańca z Wielkiej Brytanii, Bernard Gilbert, podbija sieci społecznościowe. Nagranie jego popisu choreograficznego ma już 1,5 miliona odsłon.
3: Zazdroszczę mu, bo facet jest staruszkiem i potrafi tańczyć lepiej niż ja.
4: Muszę zobaczyć to wideo.
3: Ja też. Coś komuś chyba upadło. Mam nadzieję, że to nie pan Gilbert. Na zegarach 12, siemanko. Ja jestem Adi. Czy się będziemy uczyć tańczyć? Jeżeli chcecie, to zawsze. A co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Adelki. Wodarski, lubię cię jak lato. 15 minut po 12. Cieszymy się piątkiem i ja w związku z tym cały czas pytam, co można powiedzieć w piątek i na randce. Bożena!
1: Kaj, żeś ty był przez ten cały tydzień, żeby mi to było ostatni raz, bo wiesz, tęskniłam za tobą.
0: O, ładnie powiedziane. Krzychu?
2: Strasznie długo każesz na siebie czekać.
0: Zdecydowanie tak, coś w tym jest. Na kolejne pomysły czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hej!

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradio. 28 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze pojawi się facet, który bardzo lubi grać swoje sety DJ-skie na moście na przykład, w towarzystwie pięknej wody, tak nad ranem jakoś. Felix Yen i jego numer z Kaskadą jeszcze w tej godzinie.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama. Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrow Land z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Wiadomości od sklepu Biedronka.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Mam ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone, ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
10: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
9: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
11: O reklamie.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Meloradio. No z tą muzyką na pewno będziemy się słyszeć w Belgii i obserwować to, co się dzieje na scenie. Jednej z wielu, bo mam wrażenie, że na miejscu to jest ich co najmniej tysiące. 16 minut do 13, wy też możecie być na Tomorrowland, do czego was zachęcam, bo macie szansę odwiedzić Belgię i przeżyć coś niesamowitego. Jeżeli chcecie, no to super, spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Marlon Hofstadt, wielu, wielu innych też tam będzie i wy też powinniście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dorzucacie fotkę, jak imprezujecie, albo na przykład filmik jakiś śmieszny, fajny, imprezowy. No i w zasadzie czekacie potem na info od nas co i jak. No i dojazd macie gratis i będzie potężna integracja. Nie możecie tego przegapić.

0: Moonlight i Fordzo, nie mylić z Frodo. Alabama 10 i 8 minut do godziny 13. Newsy Melo Radio, za chwilę jest Ula.
1: Cześć. Siema. Adrian, pytanie. No. Lubisz jeść bób?
0: Co ty? Nie, bób? Nie, chyba nie.
1: Nie, no nie, to...
0: A ty lubisz bób?
1: Nie, ale będę miała informacje dla tych, którzy lubią.
0: Fajnie, kiedyś był taki gość, Bob Budowniczy.
2: A już o 13 zagramy.
0: Czy Bob Budowniczy? Nie wiem, ale Yearbox i Graceland na pewno będzie. No i z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 13, kiedy jeszcze inni będą gadać. Polecam być z Melo.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
11: Minuta do 13:00, news Meloradia i Ula Harciarek.
12: Ceny maksymalne paliw od jutra pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, benzyny 98 6,58, a diesla 6,40. Rekordowo drogi BUP, półkilogramowy worek kosztuje nawet 25 zł. Winna jest kapryśna pogoda, mówią sprzedawcy.
13: Jest mniej ilościowo i jest jakościowo gorszy.
14: Czyli też są straty, rozumiem?
13: Są straty.
14: Czy jest szansa, że będzie tanieć?
13: Jest szansa, że będzie tanieć, bo w tym momencie to jest jeszcze tunelowy.
12: Tańszego bobu z gruntu możemy spodziewać się za 2 tygodnie. No i jeszcze śnieg, serio.
15: Co?
12: Biały puch spadł na szczytach, ale spokojnie, Tatr. Synoptycy przewidują, że opady śniegu mogą pojawić się też jutro.
15: Nie no, ja mam jakieś śnieżne PTSD, naprawdę. Siema, 13 na zegarach, ja jestem Adi i na razie śnieg tylko w Tatrach. Całe szczęście, bo my chcemy wakacje. 32 stopnie widziałem, że ma być nawet w sobotę, także nieźle.

James Hype i Be Mine w Melo Radio. Niektórzy hype napisali sobie na ręce. A to nie bez powodu, bo przecież zbliżamy się do Sunrise Festival, bardzo gorącej imprezy, która będzie miała miejsce już tak naprawdę pod koniec lipca, a wy możecie tam być razem z nami. No 6 scen, genialne spotkanie z waszymi ulubionymi DJ-ami. My też tam będziemy razem z wami, of course. No i będzie naprawdę przecudnie. Będzie też między innymi historia Sunrise Festival, History of Sunrise Festival, fantastyczna impreza, która opowie całą historię, cała geneza, jak to wszystko się zaczęło. No będzie to na pewno fantastyczne przeżycie. A i ja to liczę, że będę mógł zobaczyć to pole namiotowe, bo tam słyszałem, że dzieją się naprawdę mocarne melanże. A jeżeli wy chcecie trafić na Sunrise Festival, totalny luz, totalny chill, słuchajcie Meloradia po 18, bo będzie ku temu szansa. A dzisiaj, bo jest piątek, no właśnie, to macie jeszcze Sunrise Honor po 21, to w ogóle dowiecie się, na co się piszecie.

0: Ale Farben i Boty Talk w Meloradiu, 27 minut po 13. Podkręcamy tempo w piąteczek, przypominam, piątek, piąteczek, piątunio. I w tej godzinie jeszcze Sia, Alan Walker, Move Your Body, genialny remix gościa, który wygląda jak Robert Lewandowski, tylko że w masce.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Ej, Mikołaj.
1: O, dziękuję.
0: Nie ma problemu. Chodź ze mną, weźcie zrób.
1: Dobra.
0: Dobra, to się tylko piosenka skończy. O, nice. To i jest, dobra, 17 nice. Minut do godziny 14. Jestem profesjonalnym DJ-em radiowym. To była Bambi Young Leosia. A teraz, ladies and gentlemen, już niedługo. Tomorrowland!
1: Odpalamy wrotki, no, dosłownie. Tak
0: jest. Damian pochwalił się tym, że on w ogóle już śmiga i ma swój must-have festiwalowy. Zobaczmy.
2: Numer 1 dziarka, numer 2 dobry outfit i numer 3 super impreza.
0: No.
1: Wiadomo. Będzie można potem skontrolować, czy Damian na pewno wszystko zabrał, no bo jedzie busem Melo na Tomorrowland i wy też możecie, meloradio.pl, tam się zgłaszacie do zabawy.
0: Fotka i info, dlaczego chcecie jechać z tą osobą. Mhm. I to w zasadzie tyle.

0: Fajnie jest widzieć na storkach na Instagramie, że często wrzucacie tę nutę, bo jest świetna. Jugel, Moving to the Sun, na pewno pojawi się ta piosenka na Sunrise Festival! 8 minut do 14. Mikołaj w studiu, siema.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Gdzie jest Iga? Sam jesteś dzisiaj?
1: Właśnie, no nie jestem sam, nie wiem gdzie jest. Gdzieś tu była, ale poszła.
0: Aha.
1: Iga! Brzydko.
0: A mówi, że idzie. Dobra. Ja dziękuję za dzisiaj, było fajnie.
2: A już o 14 zagramy
1: Destiny, Alesso i Sasha.
0: Coś macie w paśmie dzisiaj?
3: Siemka.
0: Siema.
3: Gości.
0: Kto przyjdzie?
1: A nie powiemy ci teraz.
0: Aha. No dobra, to dzięki, hej.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: A cappuccino też za 7?
2: Też.
8: A flat white?
2: Też.
8: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Ale sztosy.
2: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
17: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Pierwsze trzy najnowocześniejsze myśliwce świata F-35 już oficjalnie są w polskiej armii. Do końca roku trafi ich do Polski 11. Wielkie pieniądze na przebudowę Dworca Wschodniego w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel ponad 3,5 miliarda złotych, mówi szef resortu Dariusz Klimczak.
4: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów.
3: Prace ruszą pod koniec tego roku. No i jeszcze sprawdzimy, jaka będzie pogoda w ten weekend. Według synoptyków sobota i niedziela pochmurne, z opadami deszczu, gradu oraz z burzami.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Będzie o łysym?
2: Będzie o łysym. O tym najsłynniejszym łysym.
1: Naprawdę?
2: No.
1: Oh.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Jak ty ładnie zaśpiewałeś, tak anielsko.
2: Jesteśmy właśnie, no anielsko, bo jest piątek, więc cieszymy się wszyscy.
1: Piątek, wreszcie nie trzeba chodzić do pracy.
2: To znaczy lubimy swoją pracę, nie? Ale lubimy też odpoczywać.
1: Mówiłam o naszych ciężko pracujących słuchaczach.
2: No tak, tak, tak, tak. Więc my się cieszymy za was.
1: O, dokładnie, i będzie o łysym, tak jak już zapowiedzieliśmy.
2: Będzie o łysym z FIFA.
1: A, myślałam, że o innym łysym. Freak Fight. Iga Mikołaj, hej.

0: Gdyby to ode mnie zależało, to Polacy by pojechali na Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej.
1: No fajnie by było w takim razie. Zgłaszam cię na prezesa PZPN.
0: Oj, nie wiem. Nie znam zasad.
1: No więc mundial już się rozpoczął.
0: Brawo!
1: Nie widziałem ani jednego meczu, bo
0: brawo!
1: Ten pierwszy mnie nie interesował, a ten drugi był o 4 nad ranem, więc...
0: Brawo!
1: Ale to jest nie jedna kontrowersja związana z tym mundialem, bo tam nie wpuścili na przykład kibiców z Iranu, nie wpuścili sędziego z Somalii.
0: Okay.
1: Generalnie są cyrki z wjazdem do USA i z ceną biletów. I na to wszystko Gianni Infantino, szef FIFA, miał tylko jedno do powiedzenia.
2: Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować.

0: Filipek Nel, będzie jaśniej w Meloradiu. Wiesz co, Mikołaj, nie wiem jak ty, ale ja jeżdżę na wakacje do hoteli po to, żeby się najeść.
1: No to w takim razie masz problem.
0: Mam problem, bo już nie można tak po prostu sobie wziąć dużo jedzenia na przykład na wynos do pokoju hotelowego.
1: Skandal. Nie, na wynos nie można, nie można. W pewnym właśnie hotelu zawisła kartka: szanowni państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść 80 zł za osobę.
0: A co jak zgłodnieje, przepraszam bardzo?
1: No to musisz wrócić i wtedy już nie ma bufetu, bo jest między 7 a 7.30 i do widzenia.
0: To jest dyskryminacja. Ja nie będę się zgadzać na to, żeby chodzić głodna.
1: Masz rację. Skandal.

0: Bob Sinclair, I Can Wait w Melo Radio. Mikołaj, jak to jest na dzika?
1: Na dzika to wiesz, mordo. Na dzika to wiesz, to trzeba króciutko, nie?
0: O dzikach porozmawiamy w tej godzinie, jak robi dzik?
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
4: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
20: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
21: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
22: Po reklamie.

0: Smolas temu serio chodzi o oczy w tym kawałku?
1: No wiesz, pytanie, po czym on ma takie duże oczy?
0: Może no. Trips zna odpowiedź. Ale nie, poczekaj, ja wiem, czy zna odpowiedź. Znasz?
2: Nie.
0: Okej.
1: I tak by nam nie odpisał, nawet jakbyśmy zapytali.
0: A my teraz przenosimy się na komisariat. Proszę uważać, proszę uważać.
1: Tak jest, ponieważ młody człowiek został zaatakowany nad morzem i młody człowiek poszedł na policję, prawidłowo zresztą, ponieważ został zaatakowany i powiedział, że swojego napastnika chce wysłać do więzienia.
0: Ojej, tak. Groźnie, a cóż to za napastnik?
1: No dzik.
0: Dzik?
1: Dzik.
0: Moim zdaniem on powinien zadzwonić po córkę Freeza. Ona świetnie przegania dziki, przypomnijmy.
3: I tupnij jeszcze nogą. Dobrze, i wystraż jeszcze.

0: Favor Fisher Toes and I. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Mamy już dzikie fanki, ponieważ po godzinie 15 wbijają do nas mega mocne dziewczyny.
1: Tak, to będzie nowy Girls Band, który pojawił się na rynku muzycznym.
0: Ale najpierw newsy Meloradia będzie tankowane.
1: Dobrze.
0: Ale nie tak, w inny sposób.
2: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Czy są tutaj fanki? No a jak Justin Bieber w końcu punktualnie o 15?
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskowianka Zdrój.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
19: Na przykład orzechy nerkowca. Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
21: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
23: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
24: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
23: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl. To się opłaca.
27: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
28: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
29: Ula Harciarek on the mic.
30: W przyszłym tygodniu ceny paliw spadną, o ile rząd przedłuży pakiety CPN, prognozuje biuro Reflex. Ceny benzyny mogą spaść około 10-15 groszy, a oleju napędowego o 25 groszy. Onkolodzy chcą zmian w sposobie opieki nad pacjentami między 18 a 25 rokiem życia. Potrzebujemy specjalistycznego podejścia do osób wchodzących w dorosłość, mówi profesor Katarzyna Derwicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
31: To nie tylko i wyłącznie leczenie, proszę Państwa, ale to jest również zapewnienie im dostępu do badań klinicznych, to jest zapewnienie im opieki psychologicznej.
30: Onkolodzy i hematolodzy napisali rekomendacje, które trafią do Ministerstwa Zdrowia. No i przy zdrowiu zostajemy, kofeina wpływa na jakość nocnego wypoczynku. Zdaniem naukowców z Wrocławia może spłycać sen.
32: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
29: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i już wchodzą do nas nasi
28: już
29: goście.
28: Się dzieje.
29: Bardzo dobrze. Czy już zdradzamy kto to, czy jeszcze chwilę?
28: Jeszcze potrzymajmy w niepewności wszystkich.

0: To Rhythmatic Nations. Tak, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie dzisiaj. Mikołaj, ty chyba zazdrościsz sam sobie tyle pięknych dziewczyn w studiu.
1: No widzisz, możecie wbijać na Instagram Meloradia i wszystko to zobaczyć. Dzisiaj z nami w studiu nowa supergrupa, nowy girls band. Fausti, Lexi, Asia, Julia. Witamy.
0: Siemanko, dziewczyny. Ja muszę wiedzieć, o co wy się kłócicie najczęściej, nim przejdziemy do w ogóle waszego numeru?
2: Ej, wiesz, że jeszcze się nigdy nie kłócimy?
0: Nie, nie wierzę.
3: Naprawdę, ani razu.
2: Było takiej sytuacji, no. Może też dlatego, że my za często też się nie widujemy tak bardzo. Każda z nas jeszcze żyje sobie w innym mieście i dopiero przygotowania do festiwalu zaczynają się w przyszłym miesiącu, więc spotykamy się tak od skoku do skoku, że tak powiem.
0: Wierzysz im? Bo ja tak, wiesz, średnio.
1: Znaczy wiesz, no my się kłócimy bardzo rzadko, a jest nas tylko dwoje,
0: nie? Ale jak już
1: się
0: kłócimy, to robimy disy na siebie.
1: To prawda.
0: No dobrze, słuchajcie, mamy dla was niespodziankę, którą za chwilę zrobimy. Będzie mocno dziewczęco, obiecuję.
2: Okej.
0: Bierzecie w ciemno to wyzwanie?
2: Tak.
0: Bardzo mi się to podoba. To za chwilę wyzwanie.
1: A teraz Alok Khalid, Dive Into Me w Melo.

0: Bad. To John Diablo i Zach Abel w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Dzisiaj Fausti, Lexi, Asia, Julka u nas. Cóż za sprzężony dźwięk nie szkodzi. Dziewczyny, wy jesteście girls bandem.
2: Tak.
1: Kojarzycie Spice Girls?
2: Tak.
0: To jednak te słuchawki.
1: W takim układzie zaśpiewamy sobie Wannabe wspólnie.
3: O nie, po angielsku?
1: Damy radę.
3: Lexi tutaj będzie na pewno.
1: Mamy to? Mamy. Jesteśmy gotowe?
0: Trochę, jakbyś trochę jeszcze te słuchawki odsunęła.
1: Odsunęłam.
0: No dobra, spróbujemy, jakoś damy radę, myślę.
1: Dobra.
0: Czy w takim razie wszystkie jesteście gotowe?
1: Jesteśmy.
0: Uwaga, włączam podkład.
1: Ale ty też śpiewasz.
0: Nie mam tekstu.
1: Jak nie masz tekstu, proszę.
3: Proszę.
1: Uwaga.
3: Ja, co ty nie chodziło?

0: Brawo!
1: Bardzo ładnie zaśpiewałyście, naprawdę. Ja bym chciała iść z wami na nocowankę. Co muszę zrobić? Słowo się rzekło na antenie Meloradia, a jeszcze w tej godzinie zagramy wasz nowy kawałek.

0: Jack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. Fausti, Lexi, Asia, Julka dzisiaj u nas z specjalną premierą. Siemanko dziewczyny raz jeszcze.
1: Siema.
0: Jak tam wasze plany na wakacje?
2: Ja stawiam trochę na spontan, ale też dużo prób, bo będziemy właśnie miały pod koniec wakacji festiwal, więc na pewno chcę się do tego dobrze przygotować, żeby nie zapomnieć tekstu i żeby wszystko ładnie zaśpiewać.
0: Super.
1: No, nasze wakacje głównie są skupione wokół playgroundu i jakichś takich pewnie pojedynczych, spontanicznych wypadów, przynajmniej u mnie.
3: I do tego jeszcze na pewno wrócimy, ale jeżeli nie macie planów tak na końcówkę lipca, początek sierpnia, Sunrise Festival jest w Kołobrzegu. Warto się wybrać. Bilety do zgarnięcia codziennie na antenie Meloradia.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapń.
5: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł, montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
19: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
20: Chynu,
15: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Biedronka.
1: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą moje, Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga, 70% taniej.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Po reklamie.

0: SOS. Avicii i Aloe Black w Meloradiu.
1: Fausty, Lexi, Asia, Julka są naszymi gośćmi w Filtrujcie w Meloradiu. Siemanko.
2: Hejo.
3: Siema, siema.
1: I wy nie przyszłyście tutaj z niczym. Z czym wy przyszłyście do nas?
2: Z piosenką, tak, która promuje nasz projekt Playground, znaczy nasz, no, w którym bierzemy udział.
1: No właśnie, opowiedzcie coś o Playgroundzie.
3: No to co ważne wspomnieć, od 15 czerwca będziecie mogli dostać już bilety na nasze koncerty na Going, tak?
2: Tak, jest to festiwal Playground, na którym no, zagramy nie tylko my, ale jeszcze nie zdradzamy. Kto jeszcze?
1: A pierwszą literę chociaż?
2: No nie, nie możemy, nie możemy.
3: Ale będą naprawdę fajne nazwiska i właśnie też my będziemy grali i wszystko jest na bardzo właśnie wysokim poziomie. Jeszcze wcześniej nie widziałam czegoś takiego, jeśli chodzi o influencerów w Polsce, więc wydaje mi się, że naprawdę będzie warto się wybrać. Będzie naprawdę super zabawa.
1: Patrzę na tytuł Hoodie Oversize. Lexi ma na sobie hoodie oversize, a wy dziewczyny?
2: Zawsze. Ja uwielbiam podkradać chłopakowi i tak siedzieć na kanapie, taka wtulona w to.
4: Tak, no. Ta piosenka jest też takim zaczątkiem tego festiwalu. Ona właśnie wprowadza w ten klimat całego festiwalu, więc mamy nadzieję, że się wszystkim spodoba.
1: Zapowiecie ładnie dziewczyny, wasz kawałek?
2: Kto jest dobry w zapowiedzi?
3: Co my mówimy? Z tej strony bla, bla, bla i
1: aha.
3: Tak? Dobra, fascynowanie.
2: Okej, okay, z tej strony dziewczyny z tegorocznej edycji Playground Festival. I zapraszamy do wysłuchania naszego kawałka Hoodie Oversize!
1: Yes! Właśnie!
2: Let's go!
1: No dobra, mi siada, naprawdę mi siada, dziewczyny. Dajcie

0: All the Time, John Summit, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
2: Fast Car Superstars. To punktualnie 16.
0: Będzie?
2: Będzie.
0: Super.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
1: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele...

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
3: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
4: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
3: Cudownie!
4: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
5: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Po reklamie. Co jest grane w Poznaniu?
12: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro rozpocznie się festiwal letni Święty Marcin. Popularna ulica zamieni się w tętniący życiem deptak pełen muzyki, smaków i sąsiedzkich spotkań. W programie są targi rzemieślnicze, koncerty poznańskich artystów, animacje, a także gra miejska. Wstęp wolny. Jutro też zacznie działać letnia pływalnia w Parku Kasprowicza. Obiekt zostanie otwarty w samo południe. Odwiedzający mają tam do dyspozycji 50-metrowy basen sportowy, zjeżdżalnię oraz brodzik z wodnymi atrakcjami dla najmłodszych. Tymczasem trwa festiwal Etnoport. Do niedzieli na trzech scenach będą występować artyści z niemal każdego zakątka świata. Dzisiaj zagra m.in. gruziński zespół Pankisi Ensemble. Początek o 21:00 w Centrum Kultury Zamek.
13: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Nie będzie przyjmować migrantów z innych państw. Taki komunikat wydało MSWiA. To w związku z wejściem w Unię Europejską paktu o migracji i azylu. UEBA obniża stawki za parkowanie. Według w długi weekend ceny wstrząsnęły turystami i zdenerwowały mieszkańców. Maciej Bąk.
16: W zwykłej strefie za dobę trzeba było zapłacić 50 zł, a w strefie śródmiejskiej, czyli tej najbliżej plaży, aż 80. W sieci zawrzało, jeszcze przed wakacjami stawki się zmienią. 35 zł za dobę w zwykłej strefie i 55 w śródmiejskiej.
15: Na koniec mundial, który może być zagrożony, tak przynajmniej twierdzi grupa hakerów powiązana z Iranem. Utrzymuje, że przejęła drony FBI i może wziąć na cel Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
13: Mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu i zapraszamy Was do Niemiec, bo tam można topless.
17: No ale to Niemcy, więc...
13: Mikołaj. Więc wiesz. Ja wiem, Polki najlepsze. Iga Mikołaj, hej!

0: Words, Alesso, Zara Larsson w Maloradiu, tak podkręcamy tempo. Polecam teraz ściągnąć stanik. Mikołaj?
1: Dobra, ja już mam zdjęty. To
0: ja
1: teraz ty.
0: Właśnie nie mogę, bo dzisiaj akurat
1: no i trafiła kosa na kamień, co? Taka chciała być do przodu teraz.
0: Ale ja nie jestem w Berlinie, przepraszam bardzo.
1: Aha, całe szczęście.
0: Bo to w Berlinie można pływać topless. Kobiety się zbuntowały, że tylko faceci mogą i one też chcą.
1: No jakby ja nie widzę przeciwwskazań.
0: No ja też chyba chciały, każdy zadowolony.
1: Jest równouprawnienie teraz.
0: Piękne równouprawnienie.
1: O to chodzi.
0: Oczywiście, tak trzymać.

0: A gdybym tak robiła w rytm tej piosenki brzuszki?
1: No to byś miała taki sześciopak jak Robert Lewandowski.
0: A jakbym robiła przysiady?
1: To byś miała takie pośladki jak Robert Lewandowski.
0: Chciałabym mieć takie pośladki jak Anka Lewandowska.
1: No to jest kwestia, wiesz, sportowa, kto ma lepsze.
0: Mhm. I weszłam na meloradio.pl i sobie spojrzałam na panią Anię Lewandowską, na Roberta Lewandowskiego. Faktycznie są ładnie wyrzeźbieni, ale coś mi się nie podoba.
1: Co takiego?
0: Bo wiesz, Robert jak trenuje, to wrzuca zdjęcia ze swoją piękną żoną, tak?
1: Mhm.
0: A Ania wrzuca zdjęcia z jakimiś randomami.
1: Z jakimi randomami? To nie jest żaden random, to jest Alvaro. Co ty, nie znasz?
0: A to przepraszam.

0: Romantycznie, Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran. I jest nowy trend na lato 2K26.
1: Tak, podobno jest nowy drink wakacyjny do sfermentowanego soku z winogron.
0: Dodaje
1: należy
0: się?
1: Dodać, panie Krzysztofie, poprosimy.
2: Ogórek kiszony.
0: Ja bym nie biła brawa na przykład na to.
1: No wiesz, ale to jeszcze zależy jaki. Bo jeżeli taki pis rygałek kupny ze sklepu, prawda, to tak, ale taki dryblas z domu.
3: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Po reklamie.

0: Ignite, Alan Walker zrobi boom na Tomorrowland.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To jest niepowtarzalna, jedyna okazja. My zabieramy słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Jak ja się niesamowicie cieszę.
3: No to co, dzwonimy chyba od razu do Jagody.
0: Tak, oba Jagoda odebrała.
3: Oczywiście ma na to 5 sygnałów. Jest i pierwszy.
4: Jagoda. Tak, słucham. Halo?
0: Cześć Jagoda, Iga z Meloradia. Dzwonię po wróżbę.
4: Witam serdecznie, a to dla was wróżba ma być, dla widzów?
0: Dla mnie, taka personalna. Czy ja dostanę podwyżkę, Jagoda?
4: Słuchaj, wiesz co, muszę wziąć swoją kulę kryształową.
0: Okej.
4: Dobra, już tutaj patrzymy.
0: Tak.
4: Słuchaj, aha, widzę takie różowe światło, aha, które bardzo mocno bije.
0: Tak. I?
4: Dostaniesz tą podwyżkę.
5: Brawo, Iga, gratulacje. A podzieliście?
0: Nie podzielę się.
5: Wiedziałem.
0: Dobra, może trochę. Jagoda, ty chcesz jechać na Tomorrowland razem z Dominiką.
4: Dokładnie tak.
0: Czy to dlatego, że Dominika umie magicznie wyczarować chłopa?
4: Co umie wyczarować?
0: Chłopaka?
4: Tak, bo ja nie mam. To może wyczaruję właśnie.
3: No to co, w takim razie zadzwonimy teraz do Dominiki i...
4: Dobra, czekamy.
3: I Iga sprawdzi, czy twoja wróżba się potwierdzi.
0: Tak, zróbmy to.
4: Dobra.
0: Dzwonimy do Domki. Domka musi odebrać.
6: Halo?
0: Cześć, Dominika, tu Iga z Meloradia.
6: Cześć.
0: Powiedz mi, czy warto wierzyć wróżkom, bo jedna mi mówi, że czeka mnie podwyżka.
6: O Boże, wydaje mi się, że chyba warto.
0: Mówisz? Wróżko, odezwij się do Dominiki, proszę.
6: Halo, witam serdecznie, tutaj wróżka Jagoda.
4: A to nie wierzę.
6: Czy potwierdzasz moją wróżbę?
0: Dziewczyny, wy chcecie
6: no,
0: jechać
6: tak
0: na Tomorrowland i tam też będziecie wróżyć ludziom?
6: Będziemy.
0: Jeżeli byś
6: będziemy
0: się
6: im wróżyć, tak.
3: No to dobrze się składa, ponieważ w tym momencie wydarzy się tutaj coś magicznego.
6: O kurczę.
3: Czy jesteście gotowe?
6: Tak.
3: Jagoda, Dominika. Tak. Jedziecie na Tomorrowland!
6: Zajebiste, dzięki!
4: Jezu, dziękujemy.
0: Do tego zabieramy was, dziewczyny,
6: tak?
0: Melobusem z naszą ekipą. Widzimy się w busie, będziemy się tam bawić.
3: No i nie puszczamy was też oczywiście z pustymi rękami, bo Tomorrowpaki dla was przygotowane. Plecak, bluza, skiety i Dev Melo, pomadka i 2 tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
6: Super!
0: Będą też kosmetyki.
6: O kurczę, mega. Super! Świetnie, ej!
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Sad Girls w Maloradiu. Słuchacie Freak Fightu. Tak, podkręcamy tempo i wysyłamy was na Tomorrowland w Belgii. A za moment newsy Meloradia i...
1: Będą smutne wiadomości, bo ja kocham Mazury.
0: A Warmię? Ja jestem z Warmii.
1: Warmię też.
0: Dziękuję. Dobrze.
1: Więcej o Mazurach w newsach.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Ja mam nadzieję, że to serio będą Mazury, a nie Warmia, że taka wkrętka.
1: Nie no, chyba tak. To jest Good Boys Hideaway i ten numer punktualnie o 17:00 zagramy w Melo.
0: Bo kiedy inni...
1: gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: shopping.
1: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
4: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
6: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
5: Dziękuję.
4: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Poznaniu.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Rusza turniej Plaża Wolności. Najlepsze siatkarki i siatkarze w Polsce zmierzą się nad jeziorem Rusałka. W stawce nie zabraknie też gości z zagranicy. Zawody potrwają do niedzieli. A dzisiaj wieczorem odbędzie się kolejny seans z cyklu Kino na Wolnym. Zobaczycie film Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. Doceniona przez krytyków produkcja opowiada historię kobiety próbującej zachować kontrolę nad życiem w obliczu rodzinnego kryzysu. Seans o 21.45 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Na koniec zaglądamy na Łazarz. Trwają Dni Tego Fyrtla. W programie są występy lokalnych artystów, rodzinny piknik, targi wolontariatu, łazarski turniej piłki nożnej i pokazy filmowe. To okazja do poznania lokalnych tradycji i spędzenia czasu w sąsiedzkiej atmosferze.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Jedyny prom na Mazurach nie działa z powodu awarii silnika. Do odwołania nie będzie kursował na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Wierzbie. A teraz dobry news dla jadących na Openera, bo w Gdyni udało się zakończyć remont estakady Kwiatkowskiego. Maciej Bąk.
5: Prace remontowe pierwotnie miały trwać do końca czerwca i był to wyścig z czasem, no bo przy zamkniętej estakadzie choćby dojazd na festiwal Opener mógłby zamienić się w koszmar. Teraz filary estakady są już stabilne i powinny wytrzymać do jej generalnego remontu planowanego na 2028 rok.
4: A na koniec o gigantycznej kasie. Elon Musk jest coraz bliżej zostania pierwszym na świecie bilionerem. Na giełdzie zadebiutowały akcje SpaceX. Jedną wyceniono na $135.
2: Ciekawe, ile podatku zapłaci.
6: Ha. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i o pieniądzach będziemy mówić dużo.
2: No właśnie, bo nie tylko Elon Musk się bawi na bogato.
3: Jest taka jedna, co nie lubi swoich wszystkich ex.
2: No, ale za to będzie miała niezłe wesele.

0: Ale Melo, Give Me Everything, Pitbull, Afrojack, Neo, Nayer, tak się podkręca tempo.
1: A czy wiesz, że Afrojack właśnie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
0: No nie wierzę.
1: Będzie, będzie. I będzie jeszcze gorętsza atmosfera.
0: Naprawdę?
1: No bo wiesz, to końcówka lipca, początek sierpnia i najlepsza muzyka elektroniczna.
0: Dawaj mi bilety.
1: Codziennie w Melo do zgarnięcia po 18.
0: Jakie to jest proste i przyjemne.

0: Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, Hive i Superstar. Podkręcamy tempo w Melo. Nigdy nie rozumiałam fenomenu Taylor Swift, przyznaję się bez bicia, nie bijcie mnie.
1: No to się teraz naraziłaś pewnie wielu osobom, ale
0: ja
1: nie miej spokojnie.
0: Ja wiem, doceniam, ale nie kumam.
1: Taylor Swift będzie teraz wychodzić za mąż, za Travisa Kielce.
0: Tak.
1: I Travis Kielce i Taylor Swift mają takie marzenie, żeby wziąć ślub w Madison Square Garden. I to będzie wesele trzydniowe, więc ktoś już obliczył, że będzie ich kosztować samo wynajęcie tej hali 11 milionów złotych.
0: Co to dla nas? Melo Radio PR, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: No przecież tutaj jestem, Lost Frequencies, Callum Scott. Tak podkręcamy.
1: Ale to było suche. I to ja mówię.
0: No, to faktycznie.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Może i suche, ale zabawne. Dzwonimy teraz do Roxany, która weszła na Meloradio.
1: Muszę popić normalnie. Co tu się dzieje dzisiaj?
0: Ponieważ ma tak fantastyczne zgłoszenie. Ja muszę usłyszeć więcej szczegółów od niej. Muszę, po prostu, bo się uduszę.
1: Dzwonimy. Oczywiście Roxana ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
3: Halo?
0: Cześć, Roxana, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Dzień dobry.
0: Oj, nie dzień dobry, chyba cześć. Weekend się zbliża wielkimi krokami, co?
3: Może być cześć.
0: To ja się bardzo cieszę. Na co ci aż 500 zł, dziewczyno?
3: Na wyjście w góry, bo mieszkam przy górach bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że jesteśmy w takim wieku, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić, więc gdybyśmy miały odpowiednią ilość kasy, to w taki sposób nagrodzimy się, jak dojdziemy do schroniska, że będziemy miło wspominać wyjście w góry.
0: Od nienawiści do miłości jeden krok, prawda?
1: I to jest właśnie ten krok.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa już leci do ciebie. Roxana, możesz biec do bankomatu. Zrób to teraz.
3: Dobra, dzięki.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.

0: Słuchacie Freak Fightów Melo. A jakie ty masz plany na weekend?
1: W Gotika będę grał. Za Gomeza!
0: Za Gomeza. No, tak mi się wydaje. A wy jakie macie plany na weekend? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia.
1: Odnośnik znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
0: Głosówki, chcemy głosówki.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

0: Wersow o północy w Melo Radio. Sydney Sweeney to ta z wielkim
1: charakterem.
0: Talentem. Ma nowego chłopaka najwyraźniej.
1: Tak, i poszli się, jak to pięknie zostało opisane, migdalić do lodziarni.
0: Całować, lizać i w ogóle ludzie są, słuchaj, oburzeni, że oni się całują w tej lodziarni. Ja nie rozumiem, o co jest ta drama. No przecież podczas lodów się liże zawsze, tak?

0: Galaxy.
1: Kungs, Galaxy, jej, Oluś.
2: Jej, to będzie najlepsza trzydziestka Meloradia w całej galaktyce.
1: Będzie.
2: Tak.
3: No to się
2: co, zaczynamy za chwilę?
1: Zostajemy z tobą razem.
2: No proszę bardzo, bo to już długo nie będzie takiej okazji.
1: Nie strasz?
4: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
0: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
4: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu. Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
10: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
13: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
15: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00 weekendowe Melo, pokaz strzała.
17: Autopromocja. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
18: Dochodzi 18:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
19: Rząd przedłuża obniżony VAT na paliwa przynajmniej do końca czerwca. Wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. A skoro o paliwach mowa, to jeśli planujecie w weekend wyjazd samochodem, to zatankujcie lepiej już dziś. Od jutra ceny paliw będą wyższe. Litr benzyny 95, 6 zł i 4 grosze, a diesel 6,40. No i jeszcze pomarzymy o wakacjach. Ponad połowa Polaków chce spędzić je w kraju. Chętnie wyjeżdżamy też za granicę, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
20: Niezmiennie dominują Turcja, Grecja i Egipt. Dużym zainteresowaniem cieszą się także Hiszpania, Turcja oraz Cypr.
19: Coraz więcej Polaków odwiedza też Albanię.
18: Tak, ja lecę do Hiszpanii, ale zgubiłem gdzieś mój dowód osobisty. Ojoj. Mój portfel.
21: Wszystko więc się dobrze skończy.
18: Trzymajmy kciuki, że go dzisiaj znajdę.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
18: No i mamy 18:00, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Tak jest, to odpalamy ten weekend, no i odpalamy go najlepiej jak się da z 30 Meloradia, ale ja się cieszę, że jesteśmy w końcu w pełnym składzie.
21: Chyba miesiąc tego nie robiliśmy.
18: No a ile będzie tego przed nami w niepełnym składzie? Też się nie cieszę. Ale słuchajcie, skoro już tutaj jesteśmy, to ja mam do was pytanie.
21: Tak.
18: Co najlepiej zrobić w wakacje?
21: Zjeść lody.
18: Zjeść.
23: Wykąpać się w morzu.
18: Okej, okay, no to fajne rzeczy. A co wy będziecie robić w nadchodzący weekend?
21: Ja będę jeść lody.
23: Ja będę grał w Gotika za Gomeza.
18: Okej, okay. No to może teraz zagrajmy miejsce 30, bo mi na Iggy mówi tyle, że lepiej grać. Satisfy, o bardzo wow. Proszę. Calvin Harris, Jazzy.
21: Co tak nisko?
18: No właśnie, mówiłem, że głosujcie z 8 tygodni, bo ja bym chciał, żeby było wyżej, a tak zagłosowali, że jest to 30. Proszę się bardziej postarać, tak?
21: Tak.
18: 29, Mikołaj.
23: To będzie Gordo i Rainier Zonneveld, który zresztą wystąpi na Sunrise Festival! To jest szaleństwo, loko, loko!
21: Au!
18: Tak. Iga, widzę, naoglądałaś się pewnego serialu ostatnich tygodni.
21: Spodobało mi się to.
18: Dobrze, 28.
21: Czy to ja teraz? Jej!
18: A, i tyle? Numer nie ma tytułu.
21: Be mine.
18: Dokładnie tak.
21: Jakoś się tak podekscytowałam.
18: Fajnie się zaczyna ten weekend. Odpalamy go razem. Shim za Fire Fire. To jedna z nowości w 30 Meloradia. Gramy ją już teraz. Czy chcecie jakieś słowo do narodu?
21: Tak, kochajcie się.
18: Okej. Okay.

0: wstydziłam się trochę.
1: Iga, dawaj twój wokal teraz.
0: Boję się.
1: I can't deny it. Jazzy, Spritz i Iga Dudziuk w Meloradio. To miejsce 25. Jak się czujesz, debiutując na liście hitów?
0: To jest niesamowite, bo to było moje największe marzenie. Dziękuję.
1: Jest to nieprawdopodobne. Miejsce 25 już za nami, ale ja myślę, że twój wokal zasługuje co najmniej na pierwszy.
0: Naprawdę?
1: Tak. Albo na zerowe, jak wolisz.
0: Chyba zerowe jednak.
1: Dobrze, słuchaj. To jest 30 Meloradia, więc odliczamy sobie te numery. No i ja zaprosiłem Igę, no bo Iga jest największą fanką pewnej imprezy, która odbędzie się już tego lata.
0: Czy ja mogę powiedzieć jej nazwę?
1: Możesz, nawet musisz.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ja tak się cieszę, ja się nie mogę doczekać, ja tam będę na pewno.
1: No, to trzymam za to kciuki bardzo mocno, no bo będziesz mogła sobie popatrzeć między innymi na trio Meduza.
0: Naprawdę?
1: Bo oni wystąpią na Black Stage na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: To jest na razie moja scena faworyt, naprawdę.
1: Okej, okay, no to ja mam nadzieję, że wyślesz jakieś fajne filmiki mi na przykład.
0: Obiecuję.
1: Albo będziemy razem skakać do Meduzy.
0: Będziemy w pierwszym rzędzie.
1: A teraz możemy sobie tak, nie wiem, popróbować skakać?
0: Dobra.
1: Albo chociaż
0: nie,
1: palcami
0: okierować.
1: Iga, skacz teraz.
0: Kto nie skacze?
1: 24. Meduza, Yorick Amir. Don't wanna go home.
0: Don't
1: to jest 30 Mela.

0: pięknie zaśpiewane.
1: Ja też chcę być na liście hitów Meloradia. Dokładnie tak. Lej Gadudziuk, to Bibi Rexha i Faithless, miejsce 22. Iga, chyba ty nie chcesz iść do domu, co?
0: Ja chcę zostać z tobą już do jutra.
1: Nie ma problemu, to zostaniesz ze mną ile będziesz chciała. Bo jest 30 Meloradia, więc się do domu nie chce iść, ja to rozumiem. No i teraz zagramy jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień muzycznych premier. Pan Gryfin. I to jest pan, który stworzył ostatnio z Kaigo numer Save My Love. Ja mogę zdradzić, że on się jeszcze pojawi dzisiaj w 30 Meloradia. Troszkę wyżej.
0: A nie powiem.
1: Ale pan Gryfin też pojawi się na Tomorrowland.
0: Wow.
1: A wy możecie być tam razem z nami, meloradio.pl. Tam się zgłaszacie, prawda, Iga? Bo to u was.
0: To jest proste. Wysłacie fajne filmiki, najlepiej filmiki.
1: Okej, no i robicie to na meloradio.pl. No i kto wie, być może usłyszycie Gryfina, którego już teraz usłyszycie na antenie Meloradia. Gryfin, Julia Church i Spin Me Slowly. Gramy premierowo w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Honey, honey.

0: Rumors. Thomas Gray to miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Iga Dudziuk stwierdziła, że ona jeszcze zostanie i bardzo mi się to podoba.
1: Tak, jestem razem z wami, bo ja uwielbiam 30 Meloradia.
0: Byłaś kiedyś w Toronto?
1: Nie, nigdy.
0: A Thomas Gray był?
1: Kurczę.
0: Wrzucił na Instagrama fotki i napisał, uwaga, odczekaj, bo zgubiłem cytat. Nie mam słów na to, jak bardzo jestem wdzięczny, że mogę żyć częścią tej pięknej podróży.
1: Wow, to ja mu napiszę DM-a, żeby wysłał nam pocztówkę.
0: Gorzej, jak on ci odeśle jakiegoś DM-a.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
21: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
23: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina. USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
24: Okej,
0: Raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
18: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
24: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
25: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
24: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTN.
26: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
27: Po reklamie.

0: Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię uważnie.
0: Wiesz, co łączy Brazylię, Japonię, Belgię, Tomorrowland i Brooklyn?
1: Wow, nie mam pojęcia.
0: To łączy wszystko to, że tam wystąpi Alok.
1: To jest niesamowite.
0: Który stworzył ten numer.
1: Brawo dla niego.
0: To Dive Into Me razem z Khalidem. Brawo. Tak podkręcamy tempo, to jest 30 Meloradia, miejsce 18 w tym tygodniu. A teraz czas na wyjątkową nowość, no bo zawsze, kiedy pojawia się nazwisko tego człowieka, jest u nas w studiu wyjątkowo, gdyż kiedyś w tym studiu wisiała taka piękna flaga.
1: Wisiała ta flaga, ale nasz kolega Marcin postanowił ją wyrzucić.
0: Tak, no ale pozdrawiamy ciebie, Marcin. Oczywiście. Bardzo gorąco, ale na szczęście, choć flaga zniknęła, nasza miłość do tego człowieka nie.
1: Moziman mi proponował nawet, żebym pojechała z nim do Francji.
0: Chciał ci pokazywać bagietkę?
1: Tak.
0: Miejsce żadne na razie, bo to nowość, ale może być w przyszłym tygodniu. Na przykład na miejscu którymś.
1: Sun.
0: Tak, Sun, Moziman i Gitan Russell. To nowość.
1: Ładnie.
0: Na antenie Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Mamy piątek, mamy nowości, mamy wszystko, co chcecie.

Kojarzycie tę aplikację, której używacie, jak nie wiecie, jak jakiś numer się nazywa, leci on w głośnikach i przykładacie wtedy telefon i szukacie tytułu? No to coraz częściej używacie tej aplikacji, żeby znaleźć właśnie ten numer. Sorry Papi, to Topic i Becky G. Miejsce 17 w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na oczko wyżej, a tu gość, który już w trakcie swojej kariery, która, no umówmy się, za długa nie jest, dostał nominację do Grammy. No chłop się zna na rzeczy. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to na 16. Teardrops in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Webauza i Magnetic w Melo. To miejsce 15 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, a teraz czas na jedną z naszych nowości. No bo oczywiście jest piątek, a to oznacza, że tych nowych hitów nie może na antenie Meloradia zabraknąć. Jubel w języku polskim to huczna impreza, jak czytam, potoczne, często gwarowe określenie hałaśliwej zabawy lub uroczystości, szczególnie popularne na Śląsku. A Jubel to nazwa szwedzkiej grupy, która ma dla nas zupełną nowość. Ocean House, tak nazywa się ich najnowszy numer.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

ale to fajny letni numer. Ocean House. Nowość od grupy Jubel. To jest 30. Meloradia. Za chwilę wracamy z miejscem 14.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu. Ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
13: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
12: Cudownie!
13: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.

0: Dawaj na 96 i 99,4 FM. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i lecimy dalej z 30 Meloradia. Słuchajcie, mam wydawczynię Karolę, która teraz stoi i bawi się wapnem, ale też bardzo lubi numer 14 30 Meloradia. Karola, chcesz powiedzieć, że lubisz?
2: Yeah.
1: Tak jest, więc Karola, specjalnie dla ciebie teraz rozkręcam głośniki. Andy Dust i Harris na 14, tu Pychu, siemano.

miejsce 13 w tym tygodniu. To Dub Dogs, How Does It Feel w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, u nas w redakcji wywiązała się dyskusja na temat makaronu ze śmietaną i cukrem. Wyznacie czy nie? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Meloradia, bo u nas jest pół na pół. Ja na przykład uwielbiam, a jak to wygląda u was? Czekam na WhatsAppie Meloradia, tam wysyłajcie głosówki, czy wy jesteście team, którzy lubią, czy team, którzy w ogóle nie znają albo nienawidzą. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Zróbmy sobie takie kulinarny kącik w ten piątkowy wieczór. A teraz już do naszego kącika muzycznego przechodzimy i czas na miejsce 12 i dziewczyna, która zanim zaczęła zajmować się muzą na poważnie, to pływała na naprawdę ogromnych żaglowcach. Ale wiatr tak zawiał, że zajęła się muzą, no i chyba nikt nie żałuje, no bo już nieraz pokazała, że potrafi robić hity. Kajsa i Bob Sinclair, I Can't Wait, to miejsce 12.

Ile ten duet zrobił dobrego dla światowej muzyki? Bibi Rexha i David Guetta w Melo. Ale nie ma co się smucić. Sad Girls, miejsce 11, bardzo ładny skok względem zeszłego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu to było miejsce 26. Bardzo ładnie do góry, ale no to nie jest jeden taki poważny skok w tym notowaniu. Kolejne przed nami, ale też przed nami nowości, no bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier i coś zupełnie świeżego ma dla nas Rehab, który ponownie połączył siły z Easy Bizu. Ich If I Have a Dream, tak nazywał się ich poprzedni numer. Tym razem ten kawałek nazywa się If I Could Stop Time. No i posłuchajcie, jak on brzmi. Yeah.

A już było tak dobrze z tym numerem. Był numer 1, był numer 5, a teraz ledwo zamyka pierwszą dziesiątkę. Na 10. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. To jest 30 Meloradia. Kojarzycie grę Just Dance 4? Jeżeli tak, to na pewno kojarzycie też ten numer, bo to był jeden z głównych hitów właśnie tej gry. Aż by się cofnęło do tych czasów, kiedy się przychodziło po szkole i grało w Just Dance'a, nie? A teraz czas na miejsce 9. No i gościa, który nagrał numer ze swoim songwriterem. Swoją drogą musiał mieć jaja chłop, że stwierdził, że do Ale Farbena pójdzie i stanie przed mikrofonem. Ale takie rzeczy w życiu się opłacają, no bo panowie stworzyli naprawdę świetny hit. Body Tak, Ale Farben i Irene Miller to miejsce 9 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia.

0: Mam nadzieję, że do tego numeru nie stoicie w korku, tylko już lecicie do domu. Gips i win, bo przy tym kawałku trzeba dać trochę gaz do dechy, ale oczywiście zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów nie będę płacił. Miejsce 7 w tym tygodniu. Gips już za nami, a za chwilę odliczamy dalej. No i na miejscu 6 pojawi się Iben z numerem Hollow.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę!
7: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli Cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Tak brzmią wakacje, tak brzmi numer 4 w tym tygodniu, Another i Talk to You. Słuchacie 30 Meloradia, a zanim pierwsza trójka, oto czas na jeszcze jedną z naszych nowości. Tym razem od gościa, który już tego lata wystąpi na Sunrise Festival. Kto wie, być może ten właśnie numer zagra w Kołobrzegu. Feel Again to Sony Fodera i jego nowość już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

ale letniaczek. Kaigo, Kality Griffin, to Save My Love. Miejsce trzecie, a na drugim Milki, David Guetta, Just The Way You Are, to srebrny medal w tym tygodniu.

0: Just the Way You Are, Milky David Guetta, to miejsce drugie w tym tygodniu, no i został nam tylko jeden kawałek, tylko jeden hit był w tym tygodniu lepszy. No jest to numer, który jest najczęściej wyszukiwany przez wasze telefony. Wiecie, w tej aplikacji, która odpala się, no i przykładacie ją do głośnika, żeby zobaczyć tytuł i wykonawcę. No i tak się składa, że tego lata będziecie mogli posłuchać tego hita na Sunrise Festival, imprezie, która startuje już 31 lipca. Jeszcze dziś po 21 odpalamy Sunrise on Air, specjalny program poświęcony właśnie temu wydarzeniu, w którym będą do zgarnięcia wlotki. 6 naprawdę gorących scen, masa artystów, no i lato w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem. No brzmi jak świetny plan, przyznacie? No to co, ten numer jeden to już chyba pora zagrać.
1: To jest numer jeden 30 Meloradia.
0: Urzel i Moving to the Sun to już teraz.

ale wcale się temu nie dziwię. Moving to the Sun, Jużel, który wystąpi już w tym roku na Sunrise Festival. To numer jeden w tym tygodniu, 30 Meloradia. No i zabawa za chwilę zacznie się od nowa. Od 20 wciąż możecie głosować na wasze ulubione kawałki, no i znów oddawać na nie wasze głosy i je wspierać. No i też na wszystkie nowości, które zagrałem wam. One będą czekały w propozycjach na naszej stronie meloradio.pl. A za chwilę 20 i odpalamy Before przed dobrym Melo. Będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Będą też wspominki takich już trochę przykurzonych sztosów sprzed lat. Dużo będzie się działo.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mam ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kup.
9: Okej, raport wysłany.
10: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
9: Słucham?
10: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
9: O kim ty mówisz?
10: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
9: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
10: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
11: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
12: No i mamy już punktualnie godzinę 20. Jesteście gotowi na wszystko, co może wam przynieść ten piątkowy wieczór? No ja mam nadzieję. A ja was jeszcze przygotuję biforem przed dobrym Melo. Jeżeli teraz się szykujecie, to dobrze, że razem z nami, bo ja gram najlepiej w Polsce. I jestem tego pewny. Haven i Caitlin Aragon, I Run. Od tego rozpoczynamy w remiksie od Jamesa Hype'a. Tu Pychu, siemano.

Trochę klimaciku nigdy nie zaszkodzi. Beautiful, Anima i Joji w Melo. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 20, a jak piątkowy Before, no to oczywiście przypomina i kasztosów sprzed lat. No i tym razem będzie to rok 2011 i numer od Katy Perry, która ujawniła, że inspiracją do jego napisania było bieganie nago po parku z przyjaciółkami. Jak mówi, nie ma nic lepszego niż spontaniczna impreza taneczna z przyjaciółkami. To piosenka o rozpuście, bo miałam jedną z takich nocy w Santa Barbara. Poszliśmy do lokalu i oszalałyśmy. A w klipie do tego numeru Katy Perry właśnie gra swoje nastoletnie alter ego na takiej domówce. No i ten kawałek uczynił Katy Perry pierwszą i jedyną artystką, której 5 singli z jednego albumu znalazło się na pierwszym miejscu prestiżowej listy Billboard Hot 100, co zrównało się w ogóle z rekordem albumu Michaela Jacksona Bad. A ten numer to Last Friday Night, TGIF. Katy Perry, przypominamy ten kawałek już teraz w Biforze przed dobrym Mela. We'll be right back.

0: Bodyguard w Melo. To już dobrze znacie, a teraz czasy na nowość, no bo jak piątek, to i nowości muszą być.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Mistrzostwa Świata 2026. Te wystartowały wczoraj, ale każda wielka impreza musi mieć przecież swój hymn. Na ten napakowany jest naprawdę wielkimi nazwiskami, no i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek to powiem, ale na antenę Meloradia wbija Andrea Bocelli. Z nim David Guetta, z nimi AJ, którą możecie znać z K-Pop Demon Hunters i numeru Golden. No i do tego zestawu dobija jeszcze amerykańska raperka, no w końcu mundial to częściowo w USA, więc Megan Thee Stallion też wbija do tego numeru. Czas na kawałek DNA More Than a Game. Jak czytam, to numer, który ma bardzo prosty przekaz, pokazać, że piłka nożna to nie tylko gra, ale też tożsamość, jedność i poczucie przynależności. No to gramy!
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Zawsze mnie ciekawiło, czego ona ma więcej, hitów czy prywatnych odrzutowców. Taylor Swift i The Fate of Ophelia w remixie od Loud Luxury. To jest Before przed dobrym Melo. 20 minut do 21 nam zostało, a jak piątkowy Before, no to oczywiście odkurzamy numery sprzed lat. No i tym razem dokopałem się do roku 2014 i do numeru, który pojawił się w zwiastunach i reklamach naprawdę wielu filmów. Jeżeli lubicie oglądać bajki, no to pewnie kojarzycie, że pojawił się on między innymi w zwiastunie do filmu Baranek Shaun, był też w Zwierzogrodzie, czy w Angry Birds Movie 2. No i co się dziwić, skoro ten numer jest tak pozytywny, że naprawdę do każdej bajki pasuje idealnie. No i bajkowość teraz poczujemy. Pitbull i John Ryan to Fireball. Ale swoją drogą do mundialu, który właśnie rozgrywa się w Stanach, Meksyku i Kanadzie, też by pasował idealnie. Będzie gorąco. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Ja kocham ten numer. Sweat w Melo. To rok 2011 i Snoop Dogg, który na początku wydał ten numer, no i nazywał się on Wet. No i miał ku temu naprawdę niezły powód, no bo został poproszony o nagranie tego kawałka na wieczór kawalerski księcia Williama z Walii. Jak czytam, Wet to kontynuacja innego z hitów Snoop Dogga, Sexual Eruption z roku 2008. Kiedy usłyszałem, że rodzina królewska chciała, żebym wystąpił z okazji ślubu księcia Williama, wiedziałem, że muszę im coś podarować. Wet to idealny hymn dla księcia lub każdego gracza, który chce rozkręcić klub. A potem David Guetta w tym numerze pomaczał swoje paluszki, no i kawałek Sweat został hitem na cały świat. Przypomniałem go w biforze przed dobrym Melo z naprawdę nieukrywaną radością, a z taką samą zapraszam, bo już za chwilę wybije 21, no i bifor wchodzi na wyższy poziom, bo zaczynamy za moment Sunrise on Air.
1: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
9: O reklamie.

0: R w Meloradio.
1: No i 21 już minęła. To już taka nasza mała tradycja, że w piątki o tej porze spotykamy się na Sunrise on Air, program poświęcony imprezie, na którą bardzo, bardzo chcemy was zabrać, czyli Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wlotki na ostatni dzień tego wydarzenia, na niedzielę, no bo wiadomo, zakończyć też trzeba z przytupem. Wtedy to między innymi DJ Chris zaprasza na The History of Sunrise Festival. Zagrają też Afrojack, Hardwell czy Oliver Heldens jako Hilo. No a żeby zgarnąć się zaproszenia, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Jestem ciekawy, z kim i dlaczego chcielibyście się do Kołobrzegu wybrać. Przekonajcie mnie na WhatsAppie Meloradia, że macie taką imprezową bestię, z którą naprawdę rozniesiecie Kołobrzeg i zrobicie najlepsze możliwe melo na świecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a teraz antenę oddajemy w rękę gościa, którego posłuchacie 1 sierpnia na Red Stage. Milkwish i jego set już teraz.
0: Sunrise on Air.

Get moving.

0: Właśnie, Sunrise on Air, a to set od gościa, który tworzy i żyje na północnym zachodzie Polski, konkretniej w Szczecinie. O takich zdolnych mamy DJ-ów. To Milkwish, gość, który już 1 sierpnia do czerwoności rozgrzeje Sunrise Festival. No, w końcu gra na Red Stage. A przygotowania do Sunrise Festival to jest naprawdę ogromny proces. Tak naprawdę kończy się jedna edycja. No i organizatorzy już myślą, kombinują, czym nas zaskoczyć za rok. A w tym roku to czuję, że będzie prawdziwy ogień. I wiem, że wy też chcecie tam być.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: No bo mam 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival, na jego ostatni dzień. Zapytałem, z kim i dlaczego chcecie roznieść Kołobrzeg. Krzychu, siemano.
2: Siemano, witaj.
0: No cześć, jak to u ciebie wygląda, bo ty masz historię naprawdę niesamowitą. Streść nam ją, proszę, bardzo szybko.
2: Bardzo szybciutko, słuchaj, jestem w duecie DJ-skim z moim przyjacielem. Od dziecka się znamy, gramy od 20 lat.
0: Wow.
2: Jak usłyszałem, że masz podwójną wlotkę, mówię, zrobię głosówkę. I powiedziałem sobie, że to jest ten nasz czas, bo my zawsze przekładkę robimy, zawsze imprezy i myślę, że...
0: Ale teraz trzeba.
2: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Jak twój kumpel ma na imię?
2: Kumpel ma na imię Dawid.
0: Słuchaj, no to Krzychu, to może zadzwonimy teraz razem do Dawida. Jak odbierze, to ty sobie z nim pogadasz i mu może ogłosisz, co?
2: Dajemy.
0: No to słuchaj, ja w tym momencie wybrałem numer do Dawida.
2: Krzychu, jest piątek, więc ja podejrzewam, że on jest na imprezie, ale to zobaczymy, czy to się uda.
0: No, zobaczymy. Poczekaj sekundkę.

0: Już w tym momencie wybieram numer, bo tutaj się coś zacięło, ale już jest, więc miejmy nadzieję, że już za moment będziemy słyszeć tutaj połączenie. O, bardzo proszę. No i co się wydarzy? Miejmy nadzieję, że Dawid odbierze ten telefon.
1: Okej.
0: No ale sygnału nie słyszę. Może Dawid ma jakieś problemy, ale słuchaj, Krzychu, to może ogłoś to na antenie tutaj teraz, co się w tym momencie stanie. Powiedz Dawidowi, może Dawid teraz słucha, to usłyszy.
2: Dobra, przyjacielu.
3: A nie!
2: Nie, Aleksu, Dawid, mam do ciebie super informację, jesteśmy na antenie Meloradia, a chciałem ci ogłosić, że w końcu nie staniesz za DJ-ką, ale staniemy przed DJ-ką, bo jedziemy na Sunrise 2026!
1: Ale info mamy tutaj dzisiaj.
0: Dawid, słyszysz mnie? Pychu, Meloradio z tej strony.
1: Słyszę. Dzięki.
0: Stary, pakuj się już, myśl, co sobie będziesz, nie wiem, ubierał, do czego będziesz tańczył, bo jedziesz na Sunrise Festival.
2: Marzenia się spełniają.
0: Dokładnie
1: tak. Słuchajcie, nie wiem, co powiem żonie, ale to jest teraz mało istotne.
0: Stary, powiesz po prostu, że ciebie długo w domu nie będzie, bo Sunrise cię na pewno, Sunrise Festival cię pochłonie.
1: To jest dzisiaj jakaś miazga.
2: Panowie. Szacun, wielkie dzięki od nas.
0: Dzięki wam wielkie, a my teraz wracamy do Milkwisha, czyli polskiego mega zdolnego DJ-a, który jak mało kto łączy klasykę i nowoczesność. Zresztą posłuchajcie sami, jak będzie brzmiał Red Stage 1 sierpnia na Sunrise Festivale.

0: To jest Sunrise on Air, program poświęcony imprezie, która sprawi, że wasze wakacje staną się tymi najlepszymi na świecie. No i to naprawdę unikalny festiwal na skalę Europy, no bo odbywa się zaledwie kilkadziesiąt metrów od morza, naszego polskiego, pięknego. No jest to naprawdę niezapomniany vibe, no a wiem, że bardzo chcecie tam być. Sunrise on Air. No i na pewno chce tam być też Doris. Zapytałem, z kimi dlaczego chcielibyście roznieść Kołobrzeg i z kimi dlaczego chcielibyście tam być. No i nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Dalej możecie to robić, no bo mam jeszcze dwie podwójne, z czego właśnie jedną teraz rozdam. Doris, dawaj!
1: Kochani, ja na Sunrise chciałabym zabrać swojego ukochanego męża, jednocześnie przyjaciela, gdyż 2 lata temu, kiedy wychodziłam za niego za mąż, to on zrobił mi niesamowitą niespodziankę, aby usłyszeć mojego fana Armina Van Burena i w klapkach i w sukni, zaraz po naszym weselu, wynajął auto i pojechaliśmy na Sunrise, moje pierwsze w życiu. A teraz ja chciałabym go w 2. rocznicę ślubu zaskoczyć i też go zabrać. Czy pomożecie mi zdobyć bilety?
0: Ale że Armin Van Buren jest fanem Doris, no to ja nie wiedziałem. Doris, no oczywiście, że pomożemy. Od czego jest Meloradio, jak nie od tego, żeby w takich sprawach pomagać. Podwójna wlotka na ostatni dzień. Sunrise Festival. Doris w tym momencie leci do ciebie, a ja mam jeszcze taką jedną podwójną wlotkę. Na 2 sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to nagrywajcie mi głosówki na WhatsAppie Meloradia. Z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać? Z kim rozniesiecie Kołobrzeg i rozgrzejecie go do czerwoności? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To już jest naprawdę ostatnia szansa. A my już teraz wracamy do Red Stage'a i 1 dnia sierpnia zagratamy mega zdolny gość Milkwish. Słychać go w polskich klubach zagranicznych. Będzie też na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A teraz jego set na antenie Melo.

0: Milkwish. DJ, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage na Sunrise Festival. To jest właśnie Sunrise On Air w Meloradio.
1: Sunrise On Air.
0: No i ja wiem, że chcecie tam być. Chcecie być w Kołobrzegu i razem tworzyć tę piękną historię, która trwa już od 23 lat. No i częścią tej historii też chce być Paulina. Co? Siemano.
2: Hej.
0: No cześć. Zapytałem z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Roznieść po prostu ten Kołobrzeg i rozpalić go do czerwoności. Paula, jak to wygląda u ciebie? Bo twoja historia jest naprawdę cudowna.
2: Mój chłopak, właściwie narzeczony Kuba, rok temu oświadczył mi się na plaży w Kołobrzegu, że uwielbia festiwal Sunrise, po prostu zaryzykowałam i wysłałam do was głosówkę.
0: No i pięknie, że to zrobiłaś, słuchaj, no to może teraz zrobimy tak, że zadzwonimy po prostu do Kuby, jak on odbierze, to ty mu powiesz, co się właśnie wydarzyło, co ty na to?
2: Jasne.
0: Słuchaj, wysłałaś mi chwilę temu numer, więc ja go teraz wybieram, no i co? I dzwonimy. I miejmy nadzieję, że Kuba odbierze telefon, ja już się przymykam.
3: Tak, słucham.
0: No, Paulina,
2: hej,
0: dawaj.
2: Kuba. Hej, Kuba. Słuchaj, jak wiesz, dzisiaj jest nasza 5. rocznica związku. No i wygrałam nam bilet na Sunrise, twój ukochany.
3: Co? Ale jak?
0: Kuba, pychu, Meloradio z tej strony, stary, jedziesz na Sunrise Festival 2026.
3: Kuba!
0: To jest ten moment, że możesz się ucieszyć, powiedzieć Paulinie coś miłego.
3: Jejku, kocham cię bardzo. To najwspanialsze tezy, taki może być na naszą rocznicę. Ale w szoku jestem, to prawda?
0: To prawda, najprawdziwsze. Mam uszczypnąć?
3: Czy nie, to prawda, w szoku.
0: Słuchajcie, kochani, pakujcie się już, no bo wakacje 2026 spędzicie na Sunrise Festival. Bilety na ostatni dzień tej imprezy lecą w tym momencie do was.
2: Ale ekstra.
3: Wspaniale, super.
0: To już koniec na dziś, jeżeli chodzi o rozdawkę biletów. Kolejne jeszcze na pewno na antenie Meloradia się pojawią, ale nie kończy się Sunrise On Air. Wracamy do Milkwisha, czyli gościa, który wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage.
1: Sunrise On Air w Meloradio.

0: Po jego setach słychać, że chłop robi to, co kocha. Milkwish, który zagra na Red Stage na Sunrise Festival już pierwszego dnia sierpnia. I jego set w Meloradio. To był Sunrise on Air, a za chwilę startujemy z tym, przed czym robiliśmy Before, czyli dobre melo. Na sam początek set od Tiesto, potem będzie Clapton, to będzie noc przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A za ten wieczór odpowiadałem ja, Pychu. Dzięki za dziś, no i życzę wam naprawdę szalonej piątkowej nocy.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: O reklamie.

Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.